Sława Jezusu Chrystu! W to wtorkowe popołudnie serdecznie witamy wszystkich słuchaczy prawosławnego Radia Ortodoksja. Dziś audycję wyjątkowo poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania. W minioną niedzielę przypadało Święto Pięćdziesiątnicy, inaczej zwane Dniem Świętej Trójcy lub Zesłaniem Ducha Świętego na apostołów. To jedno z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego. To święto ukazuje światu, że Bogo-człowiek, Jezus Chrystus, po swym chwalebnym wniebowstąpieniu nie zostawia swych uczniów samych, lecz obficie udziela im łaski w postaci ognia nad ich głowami, co jest wyraźnym znakiem obecności Ducha Świętego. Wczoraj natomiast przypadał Dzień Świętego Ducha. Swoje święto parafialne obchodziła m.in. parafia na białostockim Antoniuku. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to wtorkowe popołudnie i zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21. Już teraz na naszej antenie modlitwa do Ducha Świętego Caru Niebiesnej, a po przerwie ramówka dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Za nami modlitwa Ceru Niebiesnej skierowana do Ducha Świętego. A już teraz przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej wtorkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Z dzisiejszym kazaniem zwróci się do nas ojciec Jerzy Tokajuk. Następnie o inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów opowie przewodniczący pan Sławomir Nazaruk. Punktualnie o godzinie 17 zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to dziś mowa m.in. o koncercie z okazji dziesięciolecia Zespołu Muzyki Cerkiewnej Warszawia. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Zaraz po nabożeństwie wykład ojca Marka Ławroszuka pod tytułem Jestem ochrzczonym prawosławnym. Czy to wystarczy? O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie dzisiejszej audycji ojciec Henryk Paprocki przedstawi zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Zwieńczeniem dzisiejszego wtorkowego spotkania będą modlitwy wieczorne, których wysłuchamy około godziny 20:40. Tak prezentuje się plan dzisiejszej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania przy radioodbiornikach i słuchania dzisiejszej audycji, a już za moment kalendarium.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Aleksander Egejski, święty Asteriusz, święty Askalon, święty Aleksy, a także święty Dowmont, książę pskowski. Żywoty świętych na naszej antenie tradycyjnie po godzinie 17:00.

Do najbliższej soboty znajdujemy się w okresie święta Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego na apostołów. Natomiast już w najbliższy poniedziałek rozpoczyna się post apostolski, inaczej zwany Piotrowym. Początki postu apostolskiego datuje się na wczesne lata istnienia cerkwi. Pierwsze wzmianki o nim można odnaleźć w pismach świętego Atanazego Wielkiego. Długość postu Piotrowego jest zmienna i zależy od daty Paschy. Zasada stanowi, że post rozpoczyna się w drugi poniedziałek po Pięćdziesiątnicy i trwa do 11 lipca, czyli do Wigilii Święta Apostołów Piotra i Pawła.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 1, wersety od 1 do 7, a także wersety od 13 do 17, oraz z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 4, wersety od 25 do 13 z rozdziału 5. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości i przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa, do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę też, abyście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu, także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przeto co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

W owym czasie w ślad za Jezusem ruszyły wielkie tłumy z Galilei i z Dziesięciogrodu i Jerozolimy i Judei i z tamtej strony Jordanu. Zobaczywszy zaś tłumy, wyszedł na górę i gdy usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni będą dziedziczyć ziemię. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni doznają miłosierdzia. Błogosławieni czyści sercem, albowiem oni Boga widzieć będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni prześladowani za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, kiedy znieważać was będą i prześladować, i mówić wszelkie zło przeciw wam, oczerniając was ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czymże ją osolić? Na nic się już nie nadaje, tylko by ją wyrzucić na podeptanie dla ludzi.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Jerzy Tokajuk, wikariusz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia zawiera błogosławieństwa, które stanowią początek pierwszej mowy Jezusa Chrystusa w Ewangelii według świętego Mateusza, określanej mianem kazanie na górze. Z wcześniejszego fragmentu dowiadujemy się, że Chrystus obchodził całą krainę Galilei, aby nauczać w synagogach, głosić Ewangelię o Królestwie Bożym i dokonywać cudownych uzdrowień. Ta ożywiona działalność Jezusa Chrystusa powoduje, że gromadzą się wokół Niego liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Chrystus, podobnie jak starotestamentowy Mojżesz, wchodzi na górę i kieruje do swych uczniów słowa, które są drogowskazem w drodze ku prawdziwemu szczęściu i świętości. Błogosławieństwa te wyznaczają chrześcijański szlak do świętości. Każdy, kto pragnie przebywać w niebiańskim Królestwie Zbawiciela, powinien porównać swoje ludzkie myślenie z zamysłem Bożym. Chrystus nie obiecuje nam złotych gór, nie wabi nas tytułami i wspaniałą karierą, lecz ukazuje realizm życia chrześcijańskiego, które wiecie przez krzyż ku zmartwychwstaniu. Droga ta nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza dzisiaj w otaczającym nas świecie, gdzie człowiek coraz bardziej stawia siebie na miejscu Boga. Żyje wręcz tak, jakby Boga nie było. A kierunek jego postępowaniu nadaje, jakże modne dzisiaj słowo, wolność. Tyle tylko, że błędnie rozumiana jako samowola. Rób co chcesz, bez żadnych ograniczeń. Człowiek nie chce uznać nikogo, kto by go przekraczał. Nie chce mieć żadnej innej miary, do której musiałby się stosować. Świat nie chce się pozbawić swojej samowoli. Dlatego dochodzi do prześladowań uczniów Chrystusa, którymi jesteśmy też i my. Spróbujmy dziś bowiem w samolocie, autobusie czy w pociągu na początku podróży przeżegnać się. Spróbujmy uczynić znak krzyża, przechodząc w grupie ludzi obok cerkwi, kapliczki czy krzyża. Zwróćmy uwagę, że niekiedy w takiej sytuacji spotykamy się ze zdziwieniem, niezrozumieniem, a niejednokrotnie i z pogardą. Ci, którzy na co dzień żyją wiarą w Chrystusa, ukazują drugim prawdę. Prawdę o tym, że człowiek pochodzi od Boga. Został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i dlatego do Niego zmierza. Ta prawda jest dla niektórych trudna, bowiem zmusza ich, by stanęli po stronie Boga, cerkwi, moralności lub po przeciwnej stronie, gdzie jest kłamstwo, półprawda, pozór. Prawda, która wypływa ze świadectwa życia ludzi wierzących, dotyka najskrytszych zakamarków duszy. Budzi sumienie, prowokuje do podejmowania decyzji i wyborów, często trudnych i bolesnych. Świadectwo życia głosicieli takiej prawdy jest lustrem, które odsłania duchową biedę ludzi, którzy odrzucili Boga. Gdy lustro odsłania byle jakość człowieka, trzeba się poprawić lub rozbić lustro. Niestety, ludzie, by ocalić dobre mniemanie o sobie, przeważnie wybierają drugą możliwość. Chcą rozbić lustro. Drodzy bracia i siostry, Chrystus przez ponad 2000 lat był kochany i nienawidzony. I tak prawdopodobnie będzie do końca dziejów. Oznacza to, że do końca świata będą ludzie starający się żyć zgodnie z tym, czego nauczał nas Zbawiciel, i jednocześnie będą ludzie walczący z Chrystusem, z nauką cerkwi, prześladujący tych wszystkich, którzy będą prawdziwie wierzyć. Jednak ta perspektywa nie powinna nas zniechęcać w dawaniu świadectwa o naszej wierze, bo tylko wtedy, gdy będziemy świadkami Jezusa Chrystusa, będziemy również tymi lustrami, w których drugi człowiek będzie mógł dostrzec prawdę o sobie i się nawrócić. Niejednokrotnie bycie świadkiem wiary będzie się wiązało z odrzuceniem, upokorzeniem, a niekiedy i cierpieniem. Ale mimo to trzeba nam wytrwać w wierze, bowiem Chrystus wyraźnie powiedział: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. To ostatnie spośród błogosławieństw wypowiedzianych przez Chrystusa. Błogosławieństw, które wlewają nadzieję i siły, podnoszą na duchu cierpiących, chorych, prześladowanych i wszystkich pozbawionych praw. To błogosławieństwa, w których każdy z nas może siebie odnaleźć. Jezus w błogosławieństwach mówi o tym, czego się boimy i czego próbujemy w życiu uniknąć. Tak, jakby chciał nam powiedzieć: człowieku, spójrz na siebie, przyznaj się do swojej biedy duchowej, do zniewoleń, do tego, kim jesteś w rzeczywistości. Bowiem gdy przyznasz się do tego, zobaczysz, jak wielkich rzeczy w tobie dokonam. Naszą nagrodą za poniesione cierpienie dla wiary nie będzie dostatnie życie tu na ziemi, ale będzie nią życie wieczne w Królestwie Niebieskim. W błogosławieństwach Zbawiciel okazuje nam Bożą logikę. Usiłuje wskazać nam inny niż materialny punkt odniesienia naszego codziennego postępowania. Współczesny świat wykreował własne błogosławieństwa. Błogosławieni bogaci, bo mogą sobie na wszystko pozwolić. Błogosławieni, którzy nikomu nic nie zawdzięczają. Błogosławieni, którzy są w stanie nawet wyrzec się wiary, byleby tylko oszczędzić sobie cierpień. Bracia i siostry, to, według których błogosławieństw będziemy postępować, zależy tylko od nas. Obyśmy jednak nigdy nie zapomnieli, że od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy. Amen.

Za nami kazanie ojca Jerzego Tokajuka, wikariusza parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. A już po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. Będzie to rozmowa z panem Sławomirem Nazarukiem o najnowszych inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja.

czasie Bractwo Trzech Świętych Hierarchów proponuje wiele ciekawych inicjatyw, aktywności, spotkań i pielgrzymek. W naszym studiu gościliśmy pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa, który zaprasza naszych słuchaczy na najbliższe wydarzenia.

0: Ortodoksja.
1: W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu!
2: Sława w wieki!
1: Dawno się nie widzieliśmy, a przed nami taki intensywny pielgrzymkowy czas. Bractwo proponuje wiele ciekawych inicjatyw i spotkań. Będziemy zapraszać naszych słuchaczy do udziału. Pierwsza taka pielgrzymka odbędzie się już 7 czerwca do Bielska Podlaskiego. Prosimy o szczegóły.
2: Tak, bardzo mi miło, tak, że jestem w studio. Czas paschalny skończył się, a Bractwo tradycyjnie organizuje w okresie czerwcowym, że tak powiem, wiele właśnie inicjatyw, jakby przed zakończeniem naszej działalności, przed okresem letnim. I tak jak zostało już wspomniane, zapraszamy 7 czerwca, w pierwszą niedzielę czerwca, do Bielska Podlaskiego na święto z okazji Bielskiej Ikony Matki Bożej. To wydarzenie odbywa się już od wielu lat i oprócz wiernych z Bielska i z okolic uczestniczą w nim także wierni także z Białostocko-Gdańskiej diecezji oraz z innych miejscowości i z innych diecezji. Bractwo tradycyjnie przygotowuje wyjazd właśnie autobusowy. Planujemy wyjechać o godzinie 7, no myślę, że nawet troszeczkę później, 7:15. I następnie program przedstawia się następująco. Po porannej liturgii, która będzie tam, że tak powiem, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, tak, w Preczyścińskiej Cerkwi, w której znajduje się ta ikona. Następnie będzie molebień z oświęceniem wody, też w kapliczce, tak, w studzience przy parafii, przy cerkwi i następnie o godzinie 9 wyjście z kresnym chodem, z procesją. W tym roku procesja będzie zmierzała do cerkwi woskresieńskiej, ale, że tak powiem, pójdzie troszeczkę okrężną drogą, dlatego że z cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego jest bardzo blisko, tak? I ta pielgrzymka trwałaby kilka minut dosłownie, czy tam kilkanaście, więc ona pójdzie troszeczkę innymi ulicami, tak żeby też trochę większą część miasta obejść. No i następnie o godzinie 10 święta liturgia, tak? Zapewne z udziałem, tak, jego eminencji, zwierzchnika naszej cerkwi, metropolity Sawy. Przyjazd do Białegostoku planujemy około godziny 14.
1: Jak można się zapisać do udziału w tym wydarzeniu?
2: Tak, też tradycyjnie pod telefonem numer 516 192 788. 516 192 788. To praktycznie niedużo czasu zostało, tak, już mamy trochę chętnych. Czekamy po prostu, no, przynajmniej do czwartku, czyli to będzie, powiedzmy, gdzieś tam chyba czwartego, tak, czwartego czy trzeciego czerwca. I następne wydarzenie, od razu może przejdę, tak, to będzie miało miejsce w poniedziałek 8 czerwca. Planujemy molebien, tak jak każdego roku przed przerwą wakacyjną i spotkanie z opiekunem duchowym naszego bractwa, ojcem archimandrytą Ijowem z monasteru Supraskiego. Co prawda działalność bractwa, szczególnie ta pielgrzymkowa, jakby ma swoją kontynuację w miesiącach letnich, ale spotkań już nie mamy, tak, w miesiącach letnich, w okresie wakacyjnym, dlatego też tradycyjnie organizujemy właśnie to spotkanie jakby przed tą przerwą wakacyjną. Zapraszamy na godzinę 17 w poniedziałek 8 czerwca do Soboru Świętego Mikołaja, tak, na molebień i następnie po molebnie do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie, jakby tak, no, podsumowujące, tak, tą naszą roczną działalność. I też jakby, no, będzie można się dowiedzieć o planach i też zapisać się na kolejne nasze wyjazdy.
1: Również serdecznie zapraszamy do udziału. Na pewno będzie to wartościowy czas spędzony z opiekunem duchowym Bractwa. A kolejna propozycja to pielgrzymka piesza do Piacieńki już 18 czerwca.
2: Tak, już po raz 26. W ubiegłym roku była jubileuszowa, 25. pielgrzymka piesza do Piacienki w parafii Topolany. Ta pielgrzymka odbywa się w 10. piątek po Pasrze. Jest to święto poświęcone ku czci Najświętszej Maryi Panny, ku czci

0: w intencji pielgrzymów i wyruszymy na trasę. Ta trasa nie jest długa, to jest kilkanaście kilometrów, także planujemy tam dotarcie około godziny 16, 16 z minutami. Ja może przedstawię tutaj, że tak powiem, program, on nie jest długi, a więc o godzinie 10:00 rozpoczęcie molebnem w monasterze w Zwierkach, następnie o godzinie 12:00 modlitwa i skromny poczęstunek przy krzyżu w Rafałówce, o 15:30 spotkanie tak pielgrzymów przez wiernych z parafii w Topolanach, właśnie w folwarkach tylwickich, przejście do pamiątkowego krzyża stojącego w miejscu, w którym w 1929 roku w sposób cudowny odnowiła się ikona ukrzyżowanego Chrystusa. Tam będzie króciutka modlitwa i następnie wrócimy do wsi, tak, i pójdziemy przez folwarki tylwickie do Piacienki. Tam o godzinie 16:30 planowane jest oświęcenie wody w istoczniku, tak, w kapliczce. I następnie o godzinie 18:00 rozpoczną się jakby obchody liturgiczne. Będzie to oczywiście wsienośne bdzenie, całonocne czuwanie i kolejne jakby modlitewne czuwanie to będzie już wieczorem, tak? W nocy w zasadzie o godzinie 22:00 akafist do Preświatowej Bogorodzicy, do Najświętszej Marii Panny. O 23:00 modlitwa, też akafist za zmarłych i o północy święta liturgia, pierwsza święta liturgia, na którą serdecznie zapraszamy nie tylko pielgrzymów, którzy pójdą, ale też osoby, które zechcą, tak, które może pracują w piątek, nie będą mogły uczestniczyć w tym święcie, a w nocy można powiedzmy uczestniczyć. I główna liturgia odbędzie się w piątek o godzinie 10:00. Bractwo przygotowało też, czy planuje też wyjazd właśnie autobusowy, tak jak corocznie dla osób, które jakby nie mogą tak pójść piechotą, tak, z pielgrzymami, a chciałyby tam powiedzmy uczestniczyć, być w Piacience, więc serdecznie zapraszamy. Odjazd busa około godziny 15:15, tak, tutaj z ulicy Świętego Mikołaja przy Centrum Kultury Prawosławnej i powrót do Białegostoku około godziny 21:00. Wszelkie informacje i zapisy pod telefonem 516 192 788. Ja tutaj też tak na marginesie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o te godziny odjazdu czy przyjazdu, one wiadomo mogą troszeczkę się różnić, tak? Powiedzmy, ktoś tam się spóźni, dzwoni, że na przykład proszę poczekać, bo tam gdzieś autobus spóźniony jest albo coś tam innego wynikło, więc te kwestie 5 minut czy 10 minut mogą czasami takie sytuacje wynikać, także, ale to jest jakby samo życie.
1: Numery kontaktowe i te informacje przypomnimy jeszcze pod koniec naszej dzisiejszej rozmowy, ale w czerwcu przypada także wspomnienie świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru w Jabłecznej. Bractwo organizuje także autokarową pielgrzymkę właśnie do Jabłecznej. Jak to będzie wyglądało?
0: Tak, no to tak jak z pielgrzymkami, tak? To jest dwudniowy wyjazd, a więc jakby nocleg to jest tak, no, w monasterze w sensie modlitewnym, tak, w czasie modlitwy lub w autobusie, tak, powiedzmy, można będzie sobie odpocząć, tak jak tradycyjnie, podczas takich wyjazdów, w zależności od sił osób, pielgrzymów, tak. Wyjeżdżamy około godziny 12:00 spod Centrum Kultury Prawosławnej. No i oczywiście wsienośne bdzenie, tak, nocna liturgia, główna liturgia, później w sam dzień praznika. Także powrót jest planowany około godziny 17. To święto wypada w tygodniu, tak powiem, w dni powszednie. To jest środa i czwartek, więc no, myślę, że też osoby, które powiedzmy dysponują czasem, tak, czy może pracują w takim trybie, że mogą sobie powiedzmy jakoś tam przesunąć swoje zajęcia lub nie pracują już, są na emeryturze i chciałyby pojechać, serdecznie zapraszamy. Czyli jeszcze raz powtórzę, 24

0: czerwca wyjazd, tak, w przeddzień praznika i powrót w sam dzień święta, tak, 25 około godziny 17. Zapisy pod telefonem numer 883 772 000. 883 772 000.
1: Czy jeszcze jakieś nowe informacje czy wydarzenia szykuje Bractwo?
0: No tak, czerwiec obfituje właśnie w różnego rodzaju wyjazdy pielgrzymkowe, także w piesze pielgrzymki i Bractwo też planuje w ostatnią niedzielę czerwca, 28, wyjazd na akafist do Miękisz. Miękisze jest to niewielka miejscowość, niewielka wieś w parafii Pasynki w diecezji warszawsko-bielskiej i Bractwo już kilkakrotnie organizowało takie wyjazdy, więc zapraszamy serdecznie 28 czerwca w niedzielę o godzinie 12:00 planowany jest wyjazd tradycyjnie spod Centrum Kultury Prawosławnej Białymstoku. O godzinie 14:00 jest tam molebien i przepraszam, akafist ku czci właśnie Preświętej Bogorodzicy. Tam znajduje się tak ikona Żywonosny Istocznik. I około godziny 16:00 planujemy powrót.
1: Również serdecznie zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce, jak i we wszystkich najbliższych inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Przypominamy, że najbliższe wydarzenia to autokarowa pielgrzymka do Bielska Podlaskiego już 7 czerwca. Tutaj zapisy i informacje do 3 czerwca pod numerem telefonu 516 192 788. Następnie 8 czerwca spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa i tutaj molebień w Soborze Świętego Mikołaja o godzinie 17, a następnie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Kolejną inicjatywą jest piesza pielgrzymka do Piatienki 18 czerwca. Organizowany jest także autokar. Następnie autokarowa pielgrzymka do Monasteru w Jabłecznej w dniach 24-25 czerwca. Zapisy do 5 czerwca pod numerem telefonu 883 772 000. I ostatnim czerwcowym wydarzeniem jest autokarowa pielgrzymka do Miękisz 28 czerwca. Szczegółowych informacji można zasięgnąć także na stronie cerkiew.pl. Tam umieszczone są wszystkie informacje o działaniach Bractwa. Będziemy też o tym także informować na bieżąco na antenie naszego radia. Warto jeździć na pielgrzymki i spotkania, warto spotykać się z ludźmi, to bardzo ważne. Zachęcamy serdecznie w imieniu pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, który był dziś gościem w studiu Radia Ortodoksja. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami rozmowa z panem Sławomirem Nazarukiem, przewodniczącym Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Z naszym gościem rozmawialiśmy o najbliższych inicjatywach, pielgrzymkach i spotkaniach Bractwa. Rozmowę znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A na naszych zegarach zbliża się już godzina 17. To znak, że za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego. W dzisiejszych wiadomościach mowa m.in. o koncercie zespołu muzyki cerkiewnej Warszawia.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Aleksander Egejski, święty Asteriusz, święty Askalon, święty Aleksy, a także święty Dowmund, książę pskowski. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o koncercie zespołu muzyki cerkiewnej Wrocławia, pielgrzymce autokarowej do Bielska Podlaskiego, a także wyjątkowej liturgii w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. W bieżącym roku zespół muzyki cerkiewnej Wrocławia obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Z tej okazji już w najbliższą niedzielę 7 czerwca odbędzie się wyjątkowy koncert wieńczący 10-letnią działalność. Koncert będzie miał miejsce w prawosławnej katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie przy ulicy Aleja Solidarności 52. Koncert odbędzie się o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszamy w imieniu całego zespołu muzyki cerkiewnej Wrocławia, a także dyrygenta Miłosza Bogicia. Bractwo cerkiewne trzech świętych hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza już 7 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Bielska Podlaskiego z okazji święta Bielskiej Ikony Matki Bożej. O godzinie 9:00 procesja z Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, o godzinie 10:00 święta liturgia w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Informacje i zapisy do 3 czerwca pod numerem telefonu 516-192-788. Wyjazd o godzinie 7:00, a powrót około godziny 14:00. W bieżącym roku prawosławne seminarium duchowne w Warszawie obchodzi 75-lecie powołania. Z tej okazji w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w piątek 5 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się boska liturgia. Obecni będą liczni absolwenci, wykładowcy i osoby związane z seminarium. Zapraszamy do uczestniczenia w uroczystościach.

Słuchajcie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, a następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego Gabriela Zabudowskiego. Zaraz po nabożeństwie wykład ojca Marka Ławroszuka pod tytułem Jestem ochrzczonym prawosławnym. Czy to wystarczy? O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie tego wtorkowego programu ojciec Henryk Paprocki przedstawi zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Zwieńczeniem dzisiejszego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej wtorkowej audycji. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami do godziny 21.00.

Już teraz zapraszamy Państwa do świata, w którym wiara była siłą większą niż lęk, a miłość do Boga silniejsza niż wszelkie przeciwności. W czytaniach z Synaksarionu, czyli żywotach świętych, przypominamy świętych, których życie stało się żywą Ewangelią, świadectwem pokory, odwagi i niezachwianej nadziei. To opowieści nie tylko o minionych czasach, ale o drodze, która pozostaje aktualna także dziś. Drodze, którą każdy z nas może odnaleźć w swojej codzienności. Już teraz na naszej antenie żywot świętego Asklasa.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego męczennika Askalasa wrzuconego do rzeki. Święty Askalas pochodził z Tebaidy. Podczas prześladowań Dioklecjana został doprowadzony do rządcy Ariana i wyznał Chrystusa jako prawdziwego Boga. Wtedy został poddany torturom, a następnie zamknięty w więzieniu. Gdy rządca wszedł do łódki, żeby przeprawiać się na drugi brzeg Nilu, święty zaczął modlić się do Pana, żeby powstrzymywać łódkę do tego czasu, aż rządca nie uzna prawdziwej wiary. Arian na piśmie przyznał, że chrześcijański Bóg jest jedynym prawdziwym i natychmiast uwolniona łódka dopłynęła do drugiego brzegu. Jednak tak samo jak dawno temu Faraona, jego serce stało się kamienne. Wezwawszy Askalasa, Arian kazał przypalać go pochodniami, a następnie wrzucić do morza z kamieniem przywiązanym do szyi.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Nie pozwól na to, aby w imię przyjaźni ludzkiej naruszać Boże przykazania.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca. W książce można przeczytać o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu. Czyta Państwu Ksenia Jochimowicz.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Ojciec Sofroniusz dołącza do bractwa świętego Józefa Hezychasty. Ojciec Sofroniusz natychmiast dostosował się do nowego, zaiste hezychastycznego sposobu życia starców. Od rana do południa rękodzieło. Zgodnie z regułą przedłużanie pracy poza godziną popołudniową było zabronione. Następnie wieczernia. Przez każdego odmawiana samodzielnie na czotkach lub też trochę lektury. Później posiłek, a raczej kolacja, która kończyła się zgodnie z hagiorytycznym zwyczajem o 9:00. To jest około 3 lub 4 po południu czasu świeckiego. Na Atosie monastery używają innego sposobu liczenia czasu, w którym 24-godzinny cykl doby zaczyna się od zachodu słońca. Po niej brano błogosławieństwo od starca, świętego Józefa Hezychasty, i szło się spać. Po odpoczynku, jeśli była taka potrzeba, przygotowywano coś na następny dzień. Następnie zaś odbywało się czuwanie, w ramach którego każdy modlił się we własnej celi aż do północy. Jeśli sprawowali liturgię, miała ona miejsce właśnie wtedy. A jeśli nie, był to czas duchowego badania swojego wnętrza. Józef Watopecki mawiał: zostawaliśmy więc sami, a po północy lub wcześniej szedłem do starca, którego kaliwa była trochę dalej od nas. Mówiłem mu o swoich myślach i o tym, co się ze mną dzieje. On zaś opowiadał mi o duchowych sprawach i o wszystkim, co było potrzebne dla poprawy naszego duchowego życia. To była reguła, której trzymaliśmy się zarówno my, jak i inni bracia, kiedy było nas już więcej. Przedtem starzec nie przyjmował jednak nikogo. Tej zaś reguły, jak mi powiedział, trzymał się on od samego początku. U boku świętego Józefa ojciec Sofroniusz poznał doświadczalnie, iż życie mniszy to nic innego jak tylko odczuwanie Królestwa Niebieskiego, już teraz, w doczesności. Nasz starzec powtarzał nam przy każdej okazji, iż nigdy nie zapomniał tamtych dni, ani też entuzjazmu, który wzbudzał w nim ów duchowy tryb życia, szybko podnoszący trudzących się mnichów do wysokiego stanu ducha. Nawet niedostatek ubrań, zwłaszcza zimą. Przybywając bowiem z Cypru, gdzie klimat jest cieplejszy, nie zaopatrzył się on w odzież zimową. Noszenie nadzwyczajnych ciężarów, czy też surowy charakter tego miejsca, nie tylko go nie przytłaczały, ale dzięki łasce Bożej wywoływały w nim radość. Jednocześnie odczuwał on pewien strach, aby coś z jego winy nie skłoniło ojców do decyzji, by już dłużej go z nimi nie zatrzymywać. Nauczony posłuszeństwa i trudu u boku świętych starców ze wspólnoty monasteru Stawrowuni, ojciec Sofroniusz był chętny i gotowy stawiać czoła trudnościom. Ów zapał skłonił później świętego Józefa Hezychastę do napisania listu z podziękowaniami dla przełożonego, to jest Ichumena Barnaby i pozostałych ojców świętego monasteru Stawrowuni. Pragnieniem naszego starca było otrzymanie duchowej formacji z rąk doświadczonego w hezychastycznym życiu starca. W szczególności zainteresowany był on zaś nabyciem modlitwy umysłu oraz Bożej łaski. Gdy tam przybyłem, wspominał Józef Młodszy, już pierwszego dnia starzec wyłożył mi szczegółowo sens duchowego życia. W szczególności starał się wyjaśnić zagadnienie łaski, mianowicie, że to nią przede wszystkim musimy się zająć, gdyż bez niej człowiek nie jest w stanie niczego osiągnąć. Powoli chwytałem sens jego słów, w czym pomocne mi były poprzednie lektury i wskazówki. W praktyce nie byłem jednak świadom sposobu działania i rodzaju tej energii. Przez cały czas, kiedy byliśmy razem, jego szczególną troską było przymuszanie nas do odmawiania modlitwy Jezusowej. Miało to miejsce szczególnie wtedy, gdy byliśmy jeszcze początkującymi mnichami. Nam, nieprzyzwyczajonym i leniwym, trudno było ją praktykować.
Nie przychodzi to bowiem naturalnie i nie jest takie proste. Kazał nam odmawiać ją na głos, by również i słuch pomagał nam o niej nie zapominać. I rzeczywiście, sposób ten stanowi bardzo skuteczne wprowadzenie dla tych, którzy chcą nauczyć się modlitwy umysłu. Wytrwałość rodzi przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie zmniejsza wysiłek, aż do momentu, gdy nadejdzie łaska Boża. Niemożliwym jest, aby słodki Jezus, nieustannie przyzywany, nie objawił swojej obecności poprzez łaskę proporcjonalnie do zagorzałości i determinacji tego, kto puka do drzwi Jego dobroci. Święty Józef Hezychasta był zawsze niezwykle wspierający i słodki. Jego ojcowskie zaangażowanie było tak widoczne, że nie potrzeba mu było żadnych innych środków, aby stworzyć silną więź duchową między tymi, których prowadził. Tak mocną, iż żadna okoliczność nie mogła jej rozerwać. Poczynił wiele starań dla naszego duchowego pożytku. Nie męczyło go też żadne poświęcenie czy podejmowany w tym celu wysiłek. Najbardziej zależało mu jednak na zachęcaniu nas do modlitwy. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Równocześnie przez cały dzień obserwował nasze zachowanie, podporządkowanie i posłuszeństwo, nasze reakcje i rozmowy, naszą gotowość do pracy i ogólnie całe nasze zachowanie. Nie musiał zadawać pytań, aby zrozumieć nasze problemy i udzielić odpowiedzi. Byłem zdumiony, że wie tak szczegółowo o tym, co mam w sobie i z czego opisaniem sam miałbym trudności. Święty Józef pragnął, by jego uczeń doświadczalnie zrozumiał, jaka jest chwała i nagroda duchowych zawodników. Dlatego też powodowany nadmiarem ojcowskiej miłości i duchowego bogactwa, zadbał on o to, by dusza młodego mnicha zyskała tę wiedzę empirycznie, zanim jeszcze zdążyła ona podjąć ku temu odpowiednie wysiłki. Około północy, kiedy ojciec Sofroniusz zakończył jedno ze swych codziennych czuwań, udał się on na spotkanie do świętego Józefa. Ten, oprócz udzielenia swemu uczniowi różnorakich duchowych porad, spytał go także o to, jakie były duchowe odczucie, które przeżywał on w czasie modlitwy. Młody mnich nie wiedział jeszcze, jak działa łaska Świętego Ducha, ani w jaki sposób Boża miłość i obecność przejawia się w człowieku. Znał życie wspólnotowe i jego praktyki. Nie był jednak zapoznany z poczuciem obfitej obecności łaski Bożej ani z zasadami akrybii. W kontekście cerkiewnym przeciwieństwo ekonomii, dokładne wypełnianie reguł i kanonów, wymagającymi do tego, by łaskę tę zdobyć i zachować. Rzeczywiście, w młodości miał doświadczenie widzenia Chrystusa, które skłoniło go do mniejszego życia. Był to jednak dar chwilowy, błogosławieństwo, jakkolwiek niezwykłe i wysokie, którego niemniej świadomie wciąż jeszcze nie przyswoił. Dopiero pod koniec życia duchowy zawodnik staje się zdolny podjąć błogosławieństwa, dary i łaskę Boga po wielu jej nawiedzeniach i objawieniach. W związku z zadanym mu pytaniem o to, co czuł podczas modlitwy, nasz starzec pisał: nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Tak naprawdę nie znałem niczego poza satysfakcją, jaką człowiek odczuwa, gdy z gorliwością czyni coś, co w jego przekonaniu podoba się Bogu. Nigdy wcześniej nie znałem tego sposobu, ani też go nie praktykowałem. Sposobem i sztuką świętego Józefa Hezychasty była modlitwa umysłu. Jej dar otrzymał od samej Władczyni Bogurodzicy, a na jej kultywowanie i przyswajanie poświęcił on całe swoje życie. Tłumaczył on ojcu Sofroniuszowi metody modlitwy, zwłaszcza modlitwy umysłu, oraz to, do jakich wyżyn cnoty i łaski Bożej wznosi ona każdego, kto chce ją zdobyć.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już jutro o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy żywotu świętego Talazjosa z Libii.
2: Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Talazjosa z Libii. Święty Talazjos żył w VII wieku za panowania cesarza Konstantyna IV. Był kapłanem i przełożonym monasteru w Libii. Łączyła go silna duchowa przyjaźń ze świętym Maksymem Wyznawcą. Później pisywał do niego i zadawał pytania w celu wyjaśnienia Pisma Świętego. Odpowiedzi na nie legły u podstaw napisanych przez Maksyma Wyznawcę ważnych traktatów Pytania i Odpowiedzi Talazjosowi. Przyswoiwszy sobie terminologię i duchowy kierunek przyjaciela i nauczyciela, Talazjos w tymże samym duchu napisał centurię o miłości, wstrzemięźliwości i życiu duchowym skierowane do kapłana Pawła i włączone do filokalii. W krótkich aforyzmach, lakonicznych i niepowiązanych ze sobą, pełnych wielkiej mocy duchowej, mówi on o poszukiwaniach duszy miłującej Boga, dążącej do wyzwolenia się od żądz, żeby osiągnąć doskonałość. Święty Talazjos pisze: ten, kto kocha Zbawiciela, będzie wolny od grzechu. Kto idzie za Zbawicielem, osiągnie autentyczną wiedzę. Lub też: u podstaw ascetycznego życia leży wiara w Chrystusa, której ukonorowaniem jest miłość do Chrystusa. Lub też jeszcze: milczenie, modlitwa, miłosierdzie i umiar stanowią kwadrygał, która prowadzi umysł na niebiosa.

W dzisiejsze wtorkowe popołudnie słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, która emituje swój program codziennie od 16 do 21. Na naszej antenie czytane i komentowane jest Pismo Święte, transmitowane są nabożeństwa, słyszymy także wykłady i wywiady z gośćmi. Równie ważną częścią przekazu naszego radia są aktualne wydarzenia z życia Cerkwi Prawosławnej lub naszego regionu. Audycji można również słuchać za pośrednictwem internetu na stronie ortodoksja.pl, na którą odsyłam Państwa w wolnej chwili. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i zachęcamy do dalszego słuchania.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co zrobić, kiedy ktoś nie czuje żalu za grzechy podczas spowiedzi?
0: Odpowiada ojciec Piotr Makal.
2: Pytanie, czy czuje, że popełnił grzech, czyli błąd, czy też tego nie czuje? Jeśli czuje, że popełnił błąd, ale przy kolejnej sytuacji zrobiłby tak samo, to po co jest spowiedź? Natomiast czasami podczas spowiedzi wychodzi, że miała miejsce jakaś sytuacja, która była grzeszna. O czym penitent, czyli osoba, która się spowiada, nie wiedziała. I dopiero kapłan uświadomił go, że to był grzech. I należy też zwrócić uwagę na to i rozróżnić, że to, co mówimy, na przykład od tego, w jaki sposób mówimy. Czasami na przykład musimy zwrócić uwagę jako rodzice, nauczyciele, przełożeni, ale forma zwrócenia tej uwagi jest nieodpowiednia, bo krzyczymy, używamy wulgaryzmów, czy nawet szantażu lub przemocy. I można nie żałować tego, że się zwróciło uwagę, co było słusznym podejściem, ale tego, w jaki sposób się to zrobiło. Wydaje mi się, że jeżeli nie czujemy żalu za grzechy, które sobie uświadamiamy, jest to symptom poważnej choroby duchowej i należy głęboko porozmawiać przede wszystkim z Bogiem podczas modlitwy.

Już jutro, 3 czerwca, Bractwo Studenckie zaprasza na kolejne spotkanie. Rozpocznie się ono modlitwą w Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku o godzinie 17:30. A następnie organizatorzy zapraszają do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Tematem rozważań będzie prawosławne życie duchowe i duchowość. Czy są tożsame, czy odróżniają się od siebie? Molebień i spotkanie poprowadzą duszpasterze środowiska akademickiego w Białymstoku, ojciec Piotr Borowik i ojciec Włodzimierz Misiejuk. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, nie tylko studentów.

Drodzy słuchacze, a na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Dziś wyemitujemy akafist do świętego młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Święty męczennik młodzieniec Gabriel urodził się we wsi Zwierki niedaleko Zabudowa. W dzieciństwie wyróżniał się spokojem i stronił od zabaw. Wolał spędzać czas na modlitwie. W wieku 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Po odnalezieniu jego nienaruszonego ciała miały miejsce liczne uzdrowienia. Święty Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży, a także Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Już teraz zachęcamy wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego męczennika młodzieńca Gabriela.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

na kreście, prostierdby w mucznicze czystiejszy, poczyłeś i w skiniach niebiesnych, zwierobraznoje krowopralicje obliczyw i jarosnoje nieczestie ujezwił. Радуясь, же воспел еси со всеми страстотерпцы победу.

Jedzie odzierżytny, strastocierpczy, młody, jak da lutuju śmierć Twoją pomyślałem i czudo prejestiestwienoje z Rim na Ciebie jawlenoje, jakoby młodzieniec był ciałem, mużem sowierszennym, cierpieniem w stradanii Twojem jawił się jeśli, ciem ubo podwig Twój strasny umom sozierca jeszcze,

Czytajece i strasti Twoje poczytaje, Cerkowże prawosławnaja, muczeniczyskoju kończynę Twoją prosławlaje i o imieni Twoim światom nikostwuje.

Jedyny Bóg nasz, modlitwami preczystej swoją Mater, silou czesnego i żywotworaszczego Chrysta, świętych, sławnych i wszechwalnych apostol, i żywo świętych Otca naszego Nikolaja, archiepiskopa Milli Kijskiego Czudotworca, świętego mucznika Mladienca Gawriila, świętego mucznika Maksima, prepodobnego Onufria Wielkiego, prepodobnego Serafima Sarowskiego, świętego mucznika Paramona, преподобного Акакия Синайского, их же и памятны не совершаем, святых праведный Бог Отец, як и мои Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafist do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Pozostańmy jeszcze myślami przy świętym Gabrielu i wysłuchajmy pieśni do tego świętego w wykonaniu chóru parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Kolejnym punktem z dzisiejszej audycji będzie materiał pod tytułem Jestem ochrzczonym prawosławnym. Czy to wystarczy? Temat ten przybliży ojciec Marek Ławreszuk.

0: Myśli świętych ojców.
1: Abba Jakub. Doskonałość polega na tym, aby oddawać pierwszeństwo bliźniemu.

0: Chrzest jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijanina. To przez niego człowiek zostaje włączony do wspólnoty cerkwi i otrzymuje dar nowego życia w Chrystusie. Jednak wiara nie kończy się na samym przyjęciu sakramentu. Wymaga wzrastania, modlitwy i uczestniczenia w życiu liturgicznym. Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania materiału pod tytułem Jestem ochrzczonym prawosławnym. Czy to wystarczy? Wykład został wygłoszony podczas tegorocznej ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę przez ojca Marka Ławreszuka, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Możemy zacząć od strony optymistycznej, możemy zacząć od strony pesymistycznej. Ja bym chyba zaczął od strony pesymistycznej. Opowiem Wam o takich dwóch wątkach, które znajdziemy w Biblii. A później, mam nadzieję, skończymy na czymś optymistycznym, a więc nie dołujcie się na sam początek. Bo jeżeli mamy wystawić sobie jakąś etykietę, jakąś opinię dotyczącą nas jako ludzi, to ja bym chciał zaproponować Wam dwa takie obrazy. Obraz Adama, pierwszego człowieka, który został wypędzony z raju, i obraz syna marnotrawnego, czyli z przypowieści, postać z przypowieści Jezusa Chrystusa z Nowego Testamentu. Dobrze? Więc krótko o tych dwóch osobach. Pierwsza to historyczna postać pierwszego człowieka, Adama. Znamy wydarzenia opisywane w Księdze Rodzaju, związane ze stworzeniem świata, ze stworzeniem człowieka. No i wiemy, że ten Adam pojawił się w rajskim ogrodzie, gdzie miał możliwość obcowania z Bogiem. I gdzie warunki, w których funkcjonował, były idealne. Możemy sobie dzisiaj pominąć na chwilę kwestie związane z tym, co tak naprawdę Adam zrobił, czyli że zgrzeszył. Tak? Ale chciałbym, żebyście wyobrazili sobie, przedstawili taką wizję, którą w hymnografii prawosławnej bardzo często podnosi się na początku Wielkiego Postu, takiego Adama, przed którym zatrzasnęły się drzwi raju. A więc jesteśmy już po stworzeniu świata, po upadku człowieka Adama i Ewy, tak? Po ich rozmowie z Bogiem i zatrzasnęły się drzwi raju. Jak zaczyna się okres Wielkiego Postu, to w cerkwi w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu śpiewana jest Stichira przez pierwszych bodajże 3 dni podczas nabożeństw godzin, która w języku cerkiewno-słowiańskim zaczyna się od słów siedzi Adam pramo raja, czyli siedzi Adam obok raju, przed zamkniętymi drzwiami raju i opłakuje swój stan, swoją sytuację. I wzywa tam o raju, jak mi tam było dobrze. O raju, o Boże, dlaczego nastała tak trudna sytuacja, że nie jestem już w raju, a zostałem z tego raju wypędzony. Ok? Taki obraz, bardzo plastyczny, bardzo intrygujący. I druga sytuacja w Nowym Testamencie, historia o synu marnotrawnym. Znacie przypowieść? Znacie, tak? Świetnie. Też nie będziemy jej całej omawiać, a skupmy się na tym, że w pewnym momencie ten syn marnotrawny zdecydował się o powrocie do ojca. Tak? Co on przeżywał? No mniej więcej to samo, co Adam, jak mu się drzwi raju zatrzasnęły, tak? Biedę, problem, głód, niedostatek, szyderstwo, tak? Akurat w tej przypowieści ze strony innych skierowane wobec tego syna, który z bycia w luksusowym, dobrym, bezpiecznym dla siebie miejscu, no, znalazł się w takim, którego raczej mu nie zazdrościmy. I cóż takiego ten syn marnotrawny, cóż takiego mówi, zanim wyrusza w drogę powrotną do ojca? Jest taka refleksja zapisana w Ewangelii. Gdy przypomina on sobie, cierpiąc niedolę, że oto ja tutaj cierpię niedolę, a w domu mojego ojca nie brakuje nikomu niczego. Pójdę, rzucę się mu pod nogi, przeproszę go, poproszę, żebym mógł być chociaż jednym z najmniejszych sług w jego domu. Tak? Tak mniej więcej możemy sparafrazować to, co w Ewangelii zapisano w tekście tej przypowieści. I teraz, co łączy te dwa obrazy? Jest jeden taki wątek, na który chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Ten wątek to oczywiście żal. Żal Adama i żal syna marnotrawnego. Obserwacja słuszna, że sytuacja, w której się znajdują, nie jest szczęśliwa. Natomiast czego oczekują? Jeden oczekuje, żeby znowu wejść do raju, drugi oczekuje, żeby znów wejść do domu ojca. Bardziej patrzą na to z perspektywy swoich potrzeb. Adam i syn marnotrawny. I jeden i drugi chce wrócić, ale nie dlatego, że tęsknął mu do Boga, a dlatego, że w raju było lepiej albo u ojca było lepiej. I to jest ta pesymistyczna strona, która wypływa z Ewangelii i z Księgi Rodzaju. Człowiek popełnia grzech, narusza pewną relację z Bogiem. Pojawiają się konsekwencje tego. I on nie chce naprawić relacji, tylko chce znaleźć dla siebie dobre miejsce. Jeżeli w ten sposób odczytamy te dwa fragmenty, to naprawdę jest to dosyć pesymistyczne. Bo wyobraźmy sobie, że nie czytamy Biblii, że nie czytamy Pisma Świętego teraz i nie mówimy o postaciach biblijnych, a mówimy o jakichś czysto ludzkich relacjach. Na przykład waszych, młodzieży, z waszymi rodzicami. Psujecie sobie tą relację, tak? W jakiś sposób, nie wiem, coś zepsuliście, pokłóciliście się, mieliście coś zrobić, czegoś nie zrobiliście, no życie, prawda? Każdy może tutaj ten scenariusz rozpisać tak, jak mu to się chce. I teraz, co was prowokuje do tego, żeby odezwać się dalej do mamy, przeprosić ją na przykład, pojednać się z tatą, wyciągnąć rękę do swojego przyjaciela? Czy chęć naprawy relacji, czy chęć, żeby mama wreszcie zrobiła obiad albo tato wreszcie przyniósł kabel od monitora? Prawda? Co was prowokuje do tego, żeby to zmienić i naprawić? Bo jeżeli czytamy te fragmenty Pisma Świętego, to nie wystawimy zbyt dobrej laurki dla ludzi. Albowiem nawet u Adama nie ma tej refleksji, że muszę odbudować relację z Bogiem. U syna marnotrawnego też nie słyszymy właśnie tego typu oczekiwania, tak? Ono się pojawia, ale gdzieś na drugim planie, na trzecim może pojawia się w dalszej części tej przypowieści. I to jest problem, na który my musimy zwrócić uwagę, albowiem skoro Biblia w dwóch na dwa przypadki pokazuje taką postawę ludzi i mamy jakieś osobiste doświadczenia, to możemy dojść do tego, że nie jesteśmy zbyt dobrzy w budowaniu relacji z Bogiem. I to jest ten pesymizm, od którego chciałem zacząć. A teraz przejdźmy do optymizmu. Bo że tak jest, że takie są przykłady, wcale nie oznacza, że tak być musi i że to jest norma i że tak powinno być. Bo mamy jeszcze przykład w Nowym Testamencie, który narzuca nam nieco inną relację, nieco inny model i wzorzec relacji. Jaki to jest przykład? To jest przykład, który daje nam Chrystus. W swoim nauczaniu, w swojej relacji z apostołami, w swojej relacji z ludźmi, którzy do Niego przychodzą. I teraz tak, w tej relacji Bóg oczekuje szczerości i zaangażowania. Tak powołuje pierwszych uczniów, tak rozmawia z niewiastami, które są Jego uczennicami i chodzą za Nim. I to stawia jakby jako wzór, nie stawia za wzór Adama. Nie wstawia za wzór syna marnotrawnego. To nie jest wzór. Ta przypowieść jest o ojcu, o miłosierdziu ojca, o miłości ojca. Wcale nie o synie. Ale stawia zupełnie inne wzory i mówi o tym, w licznych rozmowach z apostołami, bo jeżeli popatrzymy na wzajemne rozmowy apostołów, jeżeli poczytacie Ewangelię, posłuchacie Ewangelii w cerkwi, różnych historii ewangelicznych, to zauważycie, że między apostołami na kartach Ewangelii te relacje też nie były w najpiękniejszy sposób opisane. Co robili apostołowie? Uczniowie Chrystusa, powołani, którzy słuchali Jego, kłócili się między sobą, kto powinien bliżej Chrystusa siedzieć, tak? Kłócili się, kto jest ważniejszy. Zazdrościli sobie wzajemnie, tak? Byli wobec siebie dosyć surowi. To wszystko jest na kartach Ewangelii. Półsłówkami, frazami, zdaniami, rozmowami ich wewnętrznymi. Znajdźcie w Ewangelii takie pytanie, kiedy jeden z uczniów zadaje Chrystusowi pytanie: Panie, który może usiąść bliżej Ciebie, tak? Który z nas, tak? Którego bardziej miłujesz? No więc Chrystus w Ewangelii odpowiada im, ale odpowiada i nam. O tym, że powinniśmy budować szczerą i prawdziwą relację. I ta szczera i prawdziwa relacja jest pewnym zobowiązaniem, które przyjmujemy właśnie stając się ludźmi wiary, deklarując siebie jako ludzie wiary. Więc może najpierw jeszcze o tym, jaka powinna być ta relacja z perspektywy Ewangelii, a później o tym, na tym chciałbym jakby spuentować, na co się obligujemy, do czego się deklarujemy, czy zobowiązujemy, przyjmując sakrament chrztu. A więc jaka powinna być ta relacja? Zwróćcie uwagę, że w wielu takich religiach przedchrześcijańskich my mówimy o jakiejś boskiej sile, do której człowiek powinien podejść z trwogą, lękiem i gdzie ta boskość jest bardzo daleka, filozofowie mówią transcendentna, taka niedostępna, że człowiek jako taki malutki ktoś nie jest w stanie dostrzec i dojść do poziomu Boga. Jest jaka taka malutka mróweczka we wszechświecie. W tradycji chrześcijańskiej szacunek wobec Boga i ta relacja głębokiej pokory jest oczywiście obecna, ale jest też inna relacja zaznaczana przez samego Zbawiciela, bliskość. On mówi, nie nazywajcie mnie Panem. Jak mamy się zwracać, pytają się uczniowie, a on mówi, jeśli chcecie się modlić, módlcie się tak i nie nazywa siebie wielkim królem i Zbawicielem, tylko mówi, Ojcze nasz, tak macie inicjować modlitwę. Nie nazywa swoich uczniów inaczej niż przyjaciele, bracia, tak? Umiłowani. I tego samego oczekuje we wzajemnej relacji. I co ta relacja nam przypomina? To nie jest relacja z jakimś władcą. To jest relacja z kimś bliskim, z naszym opiekunem, z kimś, kto jest tak jak ojciec, jak pasterz dla trzody, tak? I te obrazy, popatrzcie, to są obrazy ewangeliczne. Chrystus jako dobry pasterz, on o sobie o tym też mówi. I ta relacja pasterza z owieczką to nie jest relacja władzy i terroru, że jednego dnia ten władca obłoży podatkiem, a drugiego nakaże pracę, tak, a trzeciego zakaże przyjemności. Nie, to jest relacja opiekuńcza, tak? Pasterz opiekuje się tą owieczką, bierze ją na swoje ramiona, dba o to, żeby żadna z nich nie zaginęła, tak? To są te relacje, które wypływają ze słów Chrystusa i w ten sposób jakby On skłania, żebyśmy i my na to zwracali uwagę, że ta relacja właśnie taka być powinna. Skoro mamy być Jego umiłowanymi dziećmi, skoro mamy się do Niego zwracać Ojcze, skoro mamy czuć tą bliskość, to wydaje się, że to są podstawowe zobowiązania, o których powinniśmy być świadomi, kiedy zaczynamy budować tą naszą duchową więź, duchową relację z Bogiem. No ale my teoretycznie o tym wiemy, bo Ewangelia jest czytana dosyć regularnie w cerkwi. Ale nie wiem, czy przyznacie mi rację, że nie zawsze to praktykujemy. Problem może być w tym, że relacje z koleżanką, z kolegą, kiedy budujemy w codziennym życiu, to mamy informację zwrotną. Z rodzicami, z przyjaciółmi, z rodziną, cokolwiek, tak? Mamy informację zwrotną. Jeżeli zrobimy coś dobrego, mamy akceptację, mamy sygnał akceptacji. Jeżeli zrobimy coś złego, no jest jakiś konflikt, kryzys, tak? Jest jakaś opinia, może kłótnia. Wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? I na podstawie tych reakcji też możemy jakby wyciągać wnioski, tak? Jeżeli przyjdziemy do domu i zignorujemy potrzeby naszych bliskich i na przykład widzimy smutek na twarzy mamy czy taty, to możemy się zreflektować i naprawić, skorygować te nasze błędy, prawda? Jeżeli widzimy akceptację, pochwałę, jeżeli słyszymy, że ktoś jest z nas dumny, czy z naszej postawy, to też rozumiemy, że coś, co zrobiliśmy, jest dobre. I to nam ułatwia naprawę błędów, ulepszanie tych relacji. Nie wiem, czy ktoś z młodzieży tutaj już jest w związku małżeńskim. Raczej pewnie jeszcze nie. Co bardziej opiekunowie duszpasterscy wasi. No ale w tej relacji małżeńskiej też jest tak, że na przykład jak na jedną rocznicę ślubu ktoś zapomni kwiatków dla swojej drugiej, piękniejszej połowy, to informacja zwrotna będzie taka, że już za rok będzie o tym pamiętał. Na dobre kilka tygodni przed, prawda? I w ten sposób uczy się, tak? I staje się lepszym człowiekiem. W relacji naszej z Bogiem jest pewien problem, bo nie mamy tej informacji zwrotnej w tak oczywisty sposób, tak łopatologicznie nam podstawionej, pokazanej palcem, tak? Nie widzimy, że Bóg się smuci z naszych grzechów. Nie widzimy, nie słyszymy, że się cieszy z naszych wysiłków i osiągnięć. Ale z drugiej strony, jeżeli powiemy, że tej reakcji nie ma, to też się mylimy, bo ta reakcja jest. Tylko ta reakcja została nam przedstawiona już wcześniej, w Ewangelii, w nauczaniu cerkwi. Bo tam doskonale jest powiedziane, co Bóg akceptuje, co krytykuje, co uznaje za korzystne dla człowieka i dobre, a co uznaje za groźne i przestrzega, żeby człowiek w to nie wchodził. A więc nie jest tak, że my uczymy się tylko po reakcjach, tak? Ale czasami, jeżeli usłyszymy na przykład od naszych bliskich, co jest dla nich wartościowe, na co liczą, to możemy przed faktem dokonać takiego wyboru w naszym życiu i takie rzeczy zrobić, żeby byli oni zadowoleni, tak? A nasza relacja się umacniała. A więc nasza budowa relacji, i tutaj już przechodzę do sakramentu chrztu, nasza budowa relacji z Bogiem to jest zadanie na całe życie. I ta budowa tej relacji powinna polegać przede wszystkim na takim dążeniu, na takim głodzie naszym wewnętrznym, żeby jak najwięcej dowiedzieć się, czego Bóg ode mnie oczekuje, czego, co jestem w stanie zrobić, w jaką stronę pójść i co uczynić, żeby Bóg był zadowolony z mojego życia, z moich działań, z mojego postępowania. To jest jakby coś, co powinno mnie prowokować jako człowieka wierzącego. Ja w ten sposób mogę zbudować tą relację. I sam sakrament chrztu tak naprawdę, bo tak trochę prowokacyjnie zaproponowałem dzisiejszy temat, sam sakrament chrztu to jest tylko moment inicjacji. To jest, wiecie, możemy to przyrównać do posadzenia ziarnka do ziemi z nadzieją, że wyrośnie z tego piękna roślina. To jest punkt startowy, to jest dzień pierwszy. Dzień pierwszy z naszego bycia ludźmi wierzącymi, dziećmi Chrystusowymi, uczniami Chrystusa. To jest czas, kiedy wsadzamy ziarnko do wspaniale przygotowanej gleby, tak? Do nawożonej bogactwem tradycji, dziedzictwa myśli prawosławnej, gdzie wiemy, że wsadziliśmy to w dobrą ziemię, albowiem nie idziemy za jakimiś wyimaginowanymi nauczycielami, lecz idziemy za samym Chrystusem. Okej, ale to jest wciąż tylko dzień pierwszy. I jeżeli skupimy się na tym, co słyszymy, co dzieje się podczas sakramentu chrztu, to w zasadzie będzie to potwierdzenie tego, że podczas tego sakramentu my prosimy Boga, żeby ten człowiek, którego przyjmują dzisiaj do wspólnoty wiary, który staje się członkiem Cerkwi Chrystusowej, który staje się, jak to poetycko mówi tekst jednej z modlitw, wojownikiem Chrystusa tutaj na ziemi, tak? Jego dziedzicem, dziedzicem Jego Królestwa przyszłego. Żeby ten człowiek wzrastał w tej wierze. I to jest nasze zadanie. Prowokacyjny temat, bo często o tym zapominamy i uznajemy, że chrzest to jest pewne zwieńczenie, to jest już pewien sukces, że drzwi raju przed nami się otworzą tylko dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni w wierze prawosławnej. Nie, to jest moment inicjacji. Na nas, na cerkwi i na naszych bliskich spoczywa obowiązek, odpowiedzialność tego, żeby z tego nasionka coś wyrosło. Żeby nie zostało zachwaszczone błędną nauką. Żeby nie rosło w bok albo w dół, ale w górę, tam gdzie zgodnie z naturalnym porządkiem. To jest te zadanie i to jest ta odpowiedzialność, która chyba na każdym z nas spoczywa. Powiedziałem na początku, że ten temat jest też łatwy do zasygnalizowania właśnie tutaj, kiedy możecie na lewo i na prawo obok siebie zobaczyć, że są ludzie, którzy przyjechali jako osoby prawosławne i są świadomi, że sama autodeklaracja tego, że ja jestem prawosławny, to jeszcze za mało. Że trzeba coś włożyć od siebie, tak? Coś dać, w jakiś sposób zaangażować się i na przyjęcie informacji od Boga, ale też na przekazanie od siebie czegoś Bogu, czyli na budowę relacji. I ta budowa relacji to jest chyba fundament, który pozwoli nam bezkolizyjnie i owocnie przeżyć życie. I to nie tylko w relacji z Bogiem, właśnie w stawaniu się w tym coraz lepszą wersją samych siebie, coraz bardziej zbliżoną do Chrystusa, ale również w innych relacjach, w relacjach rodzinnych, w relacjach później małżeńskich. Nikt nie zbuduje relacji, zwróćcie uwagę, jeżeli tylko jedna strona jest zaangażowana. Bóg może nas, tak jak ten ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, oczekiwać w bramie domu, tak? Taka była historia, że kiedy możemy sobie wyobrazić tą scenę ewangeliczną, to tam jest wyraźnie powiedziane, że syn opuścił dom rodzinny, poszedł gdzieś w dalekie strony, tak? Nie wiadomo, ile czasu tam przybywał, nie wiadomo, kiedy podjął decyzję o powrocie. Natomiast piękne jest to, że kiedy on wracał, to cóż ujrzał? Ojca, który wyszedł z domu i oczekiwał go, tak? Oczekiwał na jego przyjście. Oczekiwał na jego przyjście, a skoro nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek wiedział, kiedy nastąpi to przyjście, to możemy założyć, że ten ojciec cały czas czekał przed domem. Od momentu, kiedy syn wybył, kiedy najpierw dobrze się bawił, później przeżywał cierpienia, później doszedł do jakiejś autorefleksji, tak? I później zebrał się w sobie i wrócił, tak? To ten ojciec cały czas gdzieś tam oczekiwał. I nie oczekiwał w domu gdzieś tam zaszyty swoimi sprawami, tylko oczekiwał przed domem. I to jest przykład tego, że w tej relacji Bóg zawsze jest blisko nas, jest na wyciągnięcie dłoni, ale bez nas nie zbuduje tej relacji. My musimy chcieć, my musimy przyjść, my musimy się zaangażować. I to jest chyba właśnie fundament tego, żeby zbudować i dobrą relację z przyjaciółmi, i dobrą relację małżeńską. No i to, od czego zaczęliśmy, dobrą relację z Bogiem. Powiem szczerze, pesymistyczne wątki Adama i syna marnotrawnego powinny nas przestrzegać przed tym, że bardzo łatwo w tym wszystkim widzieć tylko swoje oczekiwania i swoje potrzeby. Bo możemy do kogoś się uśmiechnąć, żeby wspólnie zbudować piękną relację, porozmawiać, podzielić się radościami, smutkami, a możemy robić to tylko z egoistycznej swojej potrzeby, że ja chcę się czuć dowartościowany, ja chcę mieć kogoś, z kim mogę pogadać, tak? Ja chcę, nie chcę wyglądać na jakiegoś singla czy człowieka, który z nikim nie rozmawia, więc to robię, żeby powiedzmy wzmocnić swój status społeczny lokalny. Mogą być różne motywy. I jak widzimy, nawet ten obraz Adama, który zgrzeszył, który rozczarował Boga, który zepsuł tą relację, on nie miał motywacji odbudowy tej relacji, naprawy tej relacji, tylko powrotu do bezpiecznego miejsca. Tak naprawdę. Dlatego wiele jest niebezpieczeństw na drodze do budowy takiej relacji i każdy z nas powinien chyba mieć świadomość tego, że łatwo swoje ego postawić na pierwszym miejscu w tej relacji. I dlatego jeszcze z jednej rzeczy powinniśmy skorzystać. Nie tylko mieć świadomość tego, że ta relacja powinna być szczera i otwarta i pełna, ale znów wziąć jeden z przykład z postawy samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo w tym, co powiedziałem, zabrakło jednego. Jezus Chrystus nie tylko ukazał się jako bliski ludziom, nie tylko ukazał się jako otwarty na człowieka, ale ukazał się jeszcze w jeden sposób. On się ukazał jako uniżony. On się ukazał jako ten, który rezygnuje ze swojego majestatu, by być bliżej ludzi. W teologii cerkiewnej nazywa się to kenozą, czyli umniejszeniem. I teologia kenotyczna jest charakterystyczna dla tradycji prawosławnej. Zachód chrześcijański w dużym stopniu jakby zignorował i zastąpił to innymi ujęciami Boga. A ono jest niezwykle takie ludzkie i niezwykle nam potrzebne. Albowiem Bóg, jako zwrócił uwagę na to, hymnografowie, święci nasi ojcowie wielokrotnie zwracali uwagę z takim zdziwieniem. Święty Jan z Damaszku, święty Kosma z Majumy, oni mówią, jak to tak? I tak słyszymy nawet w kanonach naszych. Jak to tak wielki Stwórca tak się uniżył? Stał się dla nas bliski, stał się taki bliski jak my. Ten, który stworzył świat, dzisiaj wisi na drzewie, tak? To z Wielkiego Czwartku, ze Stichir. Ten, który stworzył słońce, jest skazywany przez człowieka, tak? Niezwykłe obrazy, niezwykłe paradoksy właśnie związane z tym, że oto będący stworzycielem całego świata, wszechmocny, wszechpotężny, wszechwieczny, odstępuje od tego i staje się bliski nam. I to wychwalenie tego uniżenia Bożego jest obecne w każdym święcie z 12 świąt ku czci Jezusa Chrystusa. Narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten wielki Stwórca zgodził się zrodzić w żłobku betlejemskim, tak? Gdzieś tam w grocie. Cierpieć wygnanie do Egiptu i tak dalej. Być pośród nas, być witanym nie przez chóry aniołów, a przez jakichś prostych pasterzy i owieczki, tak? I tak dalej. Przez wszystkie kolejne wydarzenia, te biblijne, przewija się ta kenoza. Ten, który stworzył ogień, wodę, żywioły, przez świętego Jana jest w rzece Jordan omywany, tak? Chrzczony, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tak, ten, przed którymi klękają zastępy aniołów, no właśnie, cierpi wyśmiewanie przez jakichś sędziów, tak, na sądzie u Poncjusza Piłata, czy na sądzie arcykapłańskim. Kenoza, to uniżenie Boga, to jest przepiękna rzecz i o tym chyba trzeba też pamiętać w budowie relacji. Relacja nasza nie tylko powinna być szczera, ale powinna, biorąc przykład z Chrystusa, powinniśmy umieć czasami zrezygnować z tego, co jest nasze. Czasami w relacjach inaczej się nie da. Prawda? Jeżeli budujemy pełną, piękną relację i się zaangażujemy i zależy nam na tej relacji, to bez problemu rezygnujemy z większych, mniejszych, różnych rzeczy. Nie kieruje nami egoizm, lecz kierujemy się bardziej tym, żeby nie zaspokoić swoje oczekiwania, ale zaspokoić oczekiwania tego, tej, tych, z którymi budujemy relacje. I to jest piękna recepta na budowę dobrej relacji z ludźmi, z przyjaciółmi, z najbliższymi, z rodzicami, z żoną, z mężem, z dziećmi, ale i z Bogiem. Tak? Zwróćcie uwagę na to, co nam cerkiew w praktyczny sposób pokazuje, podpowiada, podsuwa, takie gotowce, tak? Posty, pokłony, nabożeństwa, modlitwy, co to jest? To są różne takie mini recepty, takie malutkie pigułeczki na co dzień, które możemy stosować w małych ilościach. One nie są w dużych dawkach, tak? Które pozwalają nam chociaż trochę dać z siebie. I to nie jest wcale tak, że Bóg tego oczekuje. Nie, to my powinniśmy oczekiwać tego, że coś dajemy z siebie. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś będzie nas reglamentować z tego, co zrobimy i liczyć to, co zrobimy i liczyć na to, co zrobimy, to nie jest to uczciwa i fajna relacja. Nikt nie chce być w relacji, kiedy druga strona, na przykład mój przyjaciel czy znajomy, ktokolwiek, będzie liczył, ile razy pozdrowiłem go z imieninami, ile razy dałem mu prezent, ile razy ustąpiłem mu miejsca w autobusie i tak dalej, tak? My to robimy, ale nie robimy tego dlatego, że ktoś od nas tego wymaga, a że chcemy to zrobić. To jest wtedy naturalne, to jest wtedy szczere, tak? Więc kenoza. Kenoza jako pewien przykład, który daje nam sam Bóg, czyli rezygnacja z jakichś nawet naszych zamierzeń, naszych pierwotnych celów, tylko dlatego, że liczymy na coś lepszego, na to, że budując relacje, tak naprawdę w tej relacji i my, i ktoś jeszcze będziemy szczęśliwi. I chyba takie bycie prawosławnym jest warte poszukiwania, warte osiągnięcia. I jest to możliwe do dokonania właśnie w naszej wspólnocie poprzez takie codzienne wybory. Każdy z nas grzeszy i pewnie będzie grzeszył, ale i robił pomyłki, i nawracał się, i kajał się. Chodzi o to, żeby to wszystko było szczere. Patrzcie, o ile w Ewangelii mamy bardzo piękny przykład takiej bliskości, otwartości i życzliwości Zbawiciela do wszystkich, o tyle jest dosyć surowy wobec jednej grupy. Plemię żmijowe kiedyś na ich temat powiedział. Albo coś tam obłudnicy, albo faryzeusze, no faryzeusze to nie był nikt zły, no, to była pewna grupa, natomiast przesadzali oni z czym? Z formalizmem. I za tym formalizmem często brakowało normalnych relacji. I chyba dlatego właśnie Zbawiciel dosyć krytycznie do takiego typu relacji się odnosił. Żebyśmy się nie zamienili w takich ludzi, którzy te relacje traktują tak bardzo, bardzo formalnie, że coś powinno się odbyć. A często chyba tak jest. I nawet jak już zaczynamy próbować budować nasze te życie, duchowe, to się pojawiają pytania. Okej, dobrze, ja się modlę rano i wieczorem. Jak długo mam się modlić? Tak? Ile mam modlitw powiedzieć? Jak często się spowiadać? Jak często wpadać na wsienoczne jedzenie do cerkwi? I tak dalej, tak? A w poście to co można jeść? A jak czytamy modlitwę, to ile pokłonów zrobić? I tak dalej, tak? Wchodzimy w taką kazuistykę. Nie jesteśmy wyznawcami islamu, w którym jest bardzo delikatnie, ale jednoznacznie powiedziane, będziesz zbawiony, jak 5 razy dziennie się pokłonisz w stronę Mekki podczas modlitw i ta modlitwa będzie uważna. Nie, u nas, od nas się czegoś innego wymaga. Nie ilości, a jakości. Tak? I o tej jakości właśnie w tej relacji z Bogiem chyba jest tutaj mowa. Więc przyjmując na siebie zobowiązanie, że będziemy żołnierzami Chrystusa, czyli przyjmując sakrament chrztu, powinniśmy czuć taką odpowiedzialność, która na nas spoczywa, żeby zbudować tą relację. Żeby zbudować tą relację nie w oparciu o ilość, ile razy ja się przeżegnam, ile razy będę pościł, ile razy zrobię określone rzeczy, ale bardziej

budować relacje, być otwartym na innych, rezygnować jakby z własnych, nie wiem, pierwotnych marzeń, celów i tak dalej. I to ma mi zapewnić szczęście? Czy na pewno, tak? Czy to jest jakby sensowna droga? Przecież zwróćcie uwagę, dobrze, na tej Świętej Górze dzisiaj gromadzi się tutaj wspólnota młodzieży, ale nie oszukujmy się, duża wspólnota młodzieży gdzieś gromadzi się dzisiaj w totalnie innych miejscach i robią totalnie inne rzeczy. Być może ich pomysł na świat, na życie, na inwestowanie w samych siebie jest lepszy, przynosi lepsze rezultaty. I taki pozacerkiewny przykład to, nie wiem czy kojarzycie, był taki człowiek Steve Jobs. Od Apple'a. Założyciel. I wiecie co? Czytałem jeden z takich wywiadów. On był, on chorował przed śmiercią. On był świadomy jakby tego, że ten kres życia bardzo szybko go dościga. I można powiedzieć, w dzisiejszych czasach pojawiły się takie postacie, które w świecie, które można powiedzieć, zakładały sobie jakieś cele w życiu do osiągnięcia. Na przykład mieć wszystko, mieć pałace, czy osiągnąć jakiś tam sukces w życiu, tak? Ale oprócz tego, że zakładały sobie takie cele, to wiecie co, też zrealizowały te założone przez siebie cele. Bo kiedyś na przykład ciężko było znaleźć człowieka, który zrealizował swój cel. Oto spotkałem jakąś dziewczynkę, która mówi, jak dorosnę chcę być księżniczką. No dorosła i nie została, tak? Nie zawsze te marzenia są takie łatwe do osiągnięcia. W dzisiejszych czasach, no, dzięki takiej dostępności do informacji z różnych stron, chyba możemy od czasu do czasu spotkać takie osoby, które powiedziały sobie, że miały jakiś ambitny cel, ale też go w życiu zrealizowały. I teraz fajne jest też to, żeby posłuchać ich z perspektywy tego osiągniętego celu, nie tylko gonienia króliczka, ale tego dogonienia króliczka, co takiego się dzieje. I z tej perspektywy pierwotny cel wydaje się często miałki. Ten przykład Steve'a Jobsa to jest taki, że tak, osiągnął on to, co gdzieś tam sobie zakładał i można powiedzieć, że dzięki temu znalazł jakieś tam swoje szczęście, ale z drugiej strony odkrył i o tym fajnie właśnie też w wywiadzie mówił, że odkrył, że tak naprawdę wcale go to nie cieszy, że zdobył Kilimandżaro i koniec. I co? I widzi, że w tym nie ma jakiegoś takiego sensu spełnienia i że to szczęście chyba kryje się jeszcze gdzie indziej, w szczęściu swoich bliskich, w szczęściu, w obserwowaniu tego, że ta właśnie relacja człowieka ze światem jest fajna. Więc inwestowanie w samych siebie generalnie może być takim pomysłem na to, żeby zająć swoje życie, nadać mu jakiś cel. Pytanie, czy on jest, czy on przynosi satysfakcję, czy on da realne szczęście? No, z perspektywy ewangelicznej, naszej takiej chrześcijańskiej, no to oczywiście, że ma pewien minus. Albowiem tak czy inaczej się kończy gdzieś tutaj na ziemi, więc nie jest wieczny, nie jest trwały. Więc ciężko być zaspokojonym z racji tego, że ocenimy swoje życie na przykład w taki sposób, że przez 70 czy 80 lat tutaj na ziemi mniej więcej dążyliśmy do szczęścia na jakieś 2-3 dekady, nawet to szczęście osiągnęliśmy w całej pełni, a później cała wieczność, to już inaczej, tak? No matematycznie to się gdzieś tam nie klei, a więc warto moim zdaniem zaufać Chrystusowi w tym, że próbuje zwrócić naszą uwagę na szukanie szczęścia właśnie w tego typu relacji, w relacji szczerej, w relacji ludzi zaangażowanych, w takiej relacji, w której nie myślimy o Bogu tylko wtedy, kiedy tak jak przed Adamem zatrzasnęły się drzwi i kiedy jest już problem, tak? Jest takie przysłowie, jak trwoga to

do Boga, tak? Ale że po prostu jesteśmy z Nim w tej stałej, ciągłej, naturalnej relacji cały czas. I tak naprawdę tekst tych modlitw sakramentu chrztu troszeczkę do tego prowokują. Zrezygnowałem z tego, żeby teraz tutaj je cytować. Być może jeżeli chcecie sami się przekonać, to warto... warto poczytać te modlitwy, zobaczyć, co tak naprawdę w tym momencie, kiedy często jako małe dzieci byliście chrzczeni, o co tak naprawdę wasi rodzice, duchowni, wasi bliscy modlili się i czego tak naprawdę dla was upraszali u Boga i na co liczą, tak? Że kim się staniecie i żeby te właśnie nasze bycie w cerkwi, bycie w relacji z Bogiem sprawiało, że dzień po dniu będziemy to realizować. I tak na zakończenie, jeszcze jedna rzecz. Nie zaspokajajmy się, jakby niech nie usypia naszej czujności to, że kwestia naszej deklaracji, bo my się deklarujemy jako jakieś osoby. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, żeby nie tylko nasza deklaracja, ale przede wszystkim nasz styl życia, nasz sposób życia może lepiej poświadczał pewne rzeczy i pewne rzeczy uwidaczniał. Jak czytaliście Quo Vadis, pewnie musieliście, prawda? No właśnie. No, tam pada taka fraza o chrześcijanach. Patrzcie, jak oni umierają. Tak? Patrzcie na ich postawę. Patrzcie jakie wartości muszą tak naprawdę chyba w sobie zachowywać, żeby w ten sposób postępować. No właśnie, chodzi o to, że nie polega nasze chrześcijaństwo na deklaracji, na autodeklaracji tylko i wyłącznie, ale też przede wszystkim na tym, jak postępujemy i żeby ten kodeks, który pozostawił nam Zbawiciel, prostych norm, prostych zasad. Ewangeliczne słowa Chrystusa nie zajmują wielu tomów. To naprawdę, Jego wypowiedzi są proste, bez dwuznaczności i mogą być przez nas na co dzień po prostu realizowane i powinny być realizowane. I wydaje mi się, że w tym spełnia się właśnie te zobowiązanie, które podczas chrztu pojawia się, że będziemy wzrastać w tej relacji Chrystusowej.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami materiał pod tytułem Jestem ochrzczonym prawosławnym. Czy to wystarczy? Wykład został wygłoszony podczas tegorocznej majowej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę przez ojca Marka Ławreszuka, proboszcza parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Materiał znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20, ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, w których to mowa o uroczystości 75-lecia powołania prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Aleksander Egejski, święty Asteriusz, święty Askalon, święty Aleksy, a także święty Dowmund, książę pskowski. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o koncercie zespołu muzyki cerkiewnej Wrocławia, pielgrzymce autokarowej do Bielska Podlaskiego, a także wyjątkowej liturgii w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. W bieżącym roku zespół muzyki cerkiewnej Wrocławia obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Z tej okazji już w najbliższą niedzielę 7 czerwca odbędzie się wyjątkowy koncert wieńczący 10-letnią działalność. Koncert będzie miał miejsce w prawosławnej katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie przy ulicy Aleja Solidarności 52. Koncert odbędzie się o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy w imieniu całego zespołu muzyki cerkiewnej Wrocławia, a także dyrygenta Miłosza Bogicia.

cerkiewne trzech świętych hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza już 7 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Bielska Podlaskiego z okazji święta Bielskiej Ikony Matki Bożej. O godzinie 9 procesja z Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, o godzinie 10 święta liturgia w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Informacje i zapisy do 3 czerwca pod numerem telefonu 516 192 788 516 192 788 Wyjazd o godzinie 7, a powrót około godziny 14. W bieżącym roku prawosławne seminarium duchowne w Warszawie obchodzi 75-lecie powołania. Z tej okazji w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w piątek 5 czerwca o godzinie 9 odbędzie się boska liturgia. Obecni będą liczni absolwenci, wykładowcy i osoby związane z seminarium. Zapraszamy do uczestniczenia w uroczystościach.

Za nami powtórka dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego wtorkowego programu. Po przerwie na naszej antenie ojciec Henryk Paprocki przedstawi zarys nauki o Duchu Świętym.

0: Duch Święty jest obecny w modlitwie, w sakramentach i w życiu cerkwi, ale często trudno nam powiedzieć o nim coś więcej. W materiale, który za chwilę usłyszymy, ojciec Henryk Paprocki przybliża zarys nauki o Duchu Świętym, pokazując jego miejsce w wierze i życiu chrześcijanina.
1: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Rola Ducha Świętego znajduje się w centrum właściwie duchowości Kościoła prawosławnego. Natomiast nie możemy powiedzieć, że posiadamy jakąś w pełni usystematyzowaną teologię Ducha Świętego. Bezsporne dogmaty odnoszą się bowiem do bardzo ograniczonej ilości określeń, takich jak nauka o Trójcy Świętej, o Bogu Człowieku, o Marii jako Bogu Rodzicy, mająca również odniesienie do dogmatu chrystologicznego, i o kulcie ikony, również odnosząca się do dogmatu chrystologicznego. Musimy więc opierać się zarówno na symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, na decyzjach siedmiu soborów powszechnych oraz soborów odbytych w Konstantynopolu w latach 861 i 879, tak zwane sobory focjańskie, oraz 1341 i 1351, to były sobory w sprawie palamizmu. Inne teksty są oczywiście godne szacunku i cieszą się uznaniem. Podstawowym naszym takim zbiorem krótkim określeń dogmatycznych jest symbol wiary, który nie jest w żadnym wypadku teoretyczną deklaracją. Symbol wiary oznacza przeżycie pewnej prawdy teologicznej przez człowieka i sformułowanie jej w takiej właśnie postaci. Kościół anatematyzował na drugim soborze powszechnym w 381 roku tak zwanych duchoborców, którzy odrzucali współistotność Ducha Świętego z Ojcem, a tym samym nie chcieli uznać bóstwa Ducha Świętego. Zaznaczyło się to w sposobie redakcji formuł tego soboru, w którym Duch Święty nie został nazwany ani współistotnym, ani też Bogiem, i był to zarazem rodzaj, próba pozyskania owych duchoborców do wspólnoty Kościoła. Święty Bazylii Wielki uważał, że należy przyjmować do wspólnoty tych, którzy wahają się, żeby określać Ducha Świętego Bogiem, uznają jednak Jego boski charakter. Z innych dokumentów oficjalnych dogmat kultu ikony podkreśla, że tradycja żyjąca w Kościele jest własnością Ducha Świętego. Ojcowie nigdy nie dążyli do dania jakiejś wyczerpującej nauki o Duchu Świętym, ponieważ jest to niemożliwe. Sama nazwa Duch Święty jest najbardziej tajemnicza ze wszystkich określeń Boga i osób boskich, ponieważ wszystkie trzy osoby boskie są Duchem i wszystkie są święte. A więc Duch Święty jest w pewnym sensie emanacją świętości Boga i Jego duchowości. Ojcowie IV wieku opisują wahania biskupów, kapłanów, a także wiernych wobec konieczności uznania bóstwa Ducha Świętego. Znali go z formuł chrztu, z modlitewnych doksologii, ale to nie znaczyło, że w ich świadomości był hipostazą Trójcy Świętej. To Grzegorz Teolog opisał właśnie tych, którzy odrzucali nawet Ducha Świętego, uważając, że jest mało znany w Kościele. Dzieła klasyczne przeważnie też mają charakter okolicznościowy. Jedynie dzieło świętego Bazylego Wielkiego odegrało ogromną rolę w przyswojeniu przez Kościół nauki o Duchu Świętym jako hipostazie Trójcy Świętej. Bazylii Wielki starał się bowiem ustalić charakter trzeciej osoby Trójcy Świętej w odniesieniu do ortodoksji, która została ogłoszona na Soborze Nicejskim. W tym samym czasie Grzegorz Teolog pierwszy przechodzi do teologii trynitarnej i zaczyna pierwszy pisać o Duchu Świętym. Następnie ważnym etapem w rozwoju nauki o Duchu Świętym jest mistagogia Ducha Świętego, napisana przez patriarchę świętego Focjusza, która głównie jednak koncentruje się wokół pochodzenia Ducha Świętego, czyli wokół rozwijającej się wówczas na Zachodzie problematyki filiokwe. Również encyklika Czterech Patriarchów z 1848 roku również koncentruje się głównie wokół tej problematyki. Ale wtedy, kiedy teologia mniej zajmowała się osobą Ducha Świętego, pojawiają się pisma ascetyczne świętego Symeona, nowego teologa na przełomie X i XI wieku, a także za sprawą świętego Paisjusza Wieliczkowskiego ukazują się filokalia, które można określić jako podręcznik życia w Duchu Świętym. Ważnym elementem rozwoju prawosławnej pneumatologii był bowiem przede wszystkim nurt hezychazmu, który rozwinął się od klasztorów na Świętej Górze Athos i ogarnął de facto cały świat prawosławny. Doświadczenie to jest doświadczeniem weryfikującym niejako i w sposób prawie że empiryczny obecność Ducha Świętego. Duchowa spuścizna Symeona Nowego Teologa i hezychastów, później rozwijana przez takich świętych, jak wspomniany już Paisjusz Wieliczkowski, Serafin Sarowa, starcy z pustelni Optino, ona stanowi właściwie istotę doświadczenia Kościoła o roli Ducha Świętego, a więc sprawdzonej, czym i kim jest Duch Święty w działalności, w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. Ogromną rolę odegrała w tym działalność o charakterze apologetycznym świętego Grzegorza Palamasa, który stanął wobec konieczności obrony doktryny atakowanej przez osoby przychodzące z zewnątrz. Jego poglądy stały się przedmiotem obrad dwóch soborów w XIV wieku w Konstantynopolu, które uznały jego interpretację praktyki modlitewnej za obowiązującą doktrynę Kościoła. Znaczenie tego ruchu jest olbrzymie. Włodzimierz Łoski, znakomity teolog, uważał, że ten okres, w którym my żyjemy, jest okresem pneumatologicznym w dziejach Kościoła. Jest to bowiem okres, w którym w sposób szczególny zajmujemy się hipostazą Ducha Świętego. Faktycznie, w pierwszym tysiącleciu cykl chrystologiczny kończy się w roku 843 wraz z triumfem ortodoksji i ustaniem wszelkich sporów doktrynalnych we wschodniej części chrześcijaństwa. W drugim tysiącleciu punkt ciężkości tych sporów przesunie się na zachód, co zmieni zupełnie sytuację teologiczną chrześcijaństwa. Uznanie hezychazmu za naukę oficjalną podniosło znaczenie życia monastycznego, podniosło także znaczenie roli modlitwy i doświadczenia modlitwy w życiu chrześcijanina. Stąd też pisma ascetów mają ogromne znaczenie w rozwoju prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Dzisiaj teologia już bez żadnych zastrzeżeń sięga do dziedzictwa takich świętych jak Symeon Nowy Teolog czy Serafin Sarowa, starców z Optino, starców z Góry Athos, uważając, że ich doświadczenie jest doświadczeniem mającym ogromne znaczenie dla praktycznego życia każdego chrześcijanina. Jednak za pierwszą próbę przedstawienia całokształtu nauki o Duchu Świętym należy uznać dzieło ojca Sergiusza Bułgakowa Pocieszyciel, wchodzące w skład trzytomowej pracy obejmującej naukę o Bogoczłowieczeństwie. Myślenie Kościoła prawosławnego ma wyraźny charakter pneumatologiczny i pneumatocentryczny. Dlatego ojciec Sergiusz Bułgakow nie zawahał się nazwać w sposób dość poetycki prawosławia religią Ducha Świętego. Jednak teologii brakowało ciągle głębokiej i konsekwentnej pneumatologii. Nauka o Duchu Świętym nie jest w prawosławiu odrębnym traktatem teologicznym, aczkolwiek mamy szereg opracowań na ten temat, ale można powiedzieć, że jest sercem całej teologii. Stworzenie, a także Kościół, nie posiada bowiem żadnego daru, który by nie pochodził od Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego, który jest wolnością, nie mogą być rządzone przez jakieś prawo, ponieważ wiatr wieje tam, gdzie chce, szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak samo bywa z każdym, kto się z Ducha narodził, powiedział Pan Jezus w Ewangelii, słowa zapisane w Ewangelii świętego Jana. Oczywiście, cała pneumatologia prawosławna jest zakorzeniona w Piśmie Świętym, co jest faktem oczywistym, zwłaszcza bazuje na opisie pięćdziesiątnicy autorstwa świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich, na opisie tak zwanej Janowej Pięćdziesiątnicy z 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana, którą zinterpretował biskup Kasjan Bezobrazow, ale także na ikonografii. To jest niezwykle ważne świadectwo ikonografii prawosławnej, zwłaszcza ikonografii Święta Przemienienia, która ukazuje apostołów w Duchu Świętym i ikonografii Święta Pięćdziesiątnicy. Szczególną rolę w rozwoju nauki o Duchu Świętym odegrało tak zwane zdobywanie Ducha Świętego, zwłaszcza wskazane w objawieniach świętego Serafina z Sarowa. Jednak największym impulsem był rozwój doktryny hezychazmu, zapoczątkowany przez spór Barlaama z Kalabrii ze świętym Grzegorzem z Palamasem. To właśnie dzięki pismom Grzegorza Palamasa doświadczenie Ducha Świętego znalazło się w centrum życia hezychastów. Jest to doświadczenie bazujące z kolei na liturgii prawosławnej oraz na indywidualnej modlitwie. Na centralnym miejscu Ducha Świętego we wszystkich sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, we wszystkich poświęceniach, ale także w prywatnej, indywidualnej modlitwie i ascezie. W teologii prawosławnej znaczącymi etapami w rozwoju nauki o Duchu Świętym są praca ojca Pawła Florenckiego, Filar i podpora prawdy, traktująca o Ducha Świętego jako spełnione Królestwo Boże. Praca z kolei ojca Sergiusza Bułgakowa stała się impulsem dla rozwoju nauki o Duchu Świętym także poza prawosławiem. Mam tutaj na uwadze pracę ojca Kongara, Wierzę w Ducha Świętego i Louis Bouillet, Pocieszyciel. Te dwie prace odegrały ogromną rolę w rozwoju nauki o Duchu Świętym zarówno w kościele rzymskokatolickim, jak i w niektórych kościołach protestanckich. W tym sensie ważnym etapem jest także praca ojca Borysa Bobryńskoja o Trójcy Świętej, Mystère de la Trinité, która posiada cały rozdział poświęcony roli Ducha Świętego. Mamy więc do czynienia z podwójnym doświadczeniem obecności i działania Ducha Świętego w Kościele, które pierwsze wiąże się z sakramentalnym życiem chrześcijanina, a drugie z jego osobistym życiem ascetycznym i modlitewnym. Tak zwana i tak określona przez scholastyków realna obecność Chrystusa w Eucharystii ma charakter eschatologiczny i wynika z niej ścisły związek pomiędzy Eucharystią i zmartwychwstaniem, podkreślony w mowie o chlebie żywota w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Z tego wynika pewna konsekwencja odnosząca się do sakramentologii prawosławnej. Chodzi tutaj o rolę epiklezy, czyli modlitwy przyzywającej Ducha Świętego, która jest centralnym elementem wszystkich sakramentów i poświęceń dokonywanym w imieniu całego Kościoła. Te modlitwy zawsze są w liczbie mnogiej. Tekst epiklezy suponuje, czyli zakłada, że misterium Eucharystii dokonuje się dzięki modlitwie całego Kościoła, w odpowiedzi na którą wstępuje Duch Święty i dokonuje cudu przemiany eucharystycznej. Funkcja kapłańska jest w tym wypadku funkcją całego Kościoła, a wszystkie sakramenty spełniane są przez modlitwę, na którą odpowiedzią jest wstąpienie Ducha Świętego. Istotne znaczenie ma tutaj określenie roli Chrystusa i Ducha Świętego w ekonomii zbawienia. Zmartwychwstałe ciało Chrystusa jest żywe i duchowe, soma pneumatikon, to ciało, które ożywia Duch Święty. To dlatego święty Paweł mówi, że Pan jest duchem i ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. A równie lapidarnie święty Symeon, nowy teolog, nazwał Ducha Świętego zmartwychwstaniem Chrystusa i naszym zmartwychwstaniem. Oczywiście Chrystusa w Jego ciele. Dlatego w Eucharystii spożywamy ciało duchowe, to znaczy przyjmujemy Ducha Świętego, spożywając samego zmartwychwstałego. Eucharystia jest przyjęciem Chrystusa i Ducha Świętego. W tej perspektywie po przyjęciu Eucharystii w liturgii prawosławnej śpiewany jest hymn dziękczynny. Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha z niebios. Wynika z tego, że Duch Święty przejawia się przede wszystkim w Eucharystiach i innych sakramentach. Ojcowie określają Eucharystię terminami światło, ogień, czyli przeżywają ją pod postacią, pod jaką pojawia się i przejawia Duch Święty. Eucharystia jest także boską więzią, która jednoczy wierzących w kontemplacji zmartwychwstałego. Równocześnie jest to każdorazowo odnowienie tajemnicy zesłania Ducha Świętego przez epiklezę na ofiarę, na ofiarowane dary i na zgromadzonych. Kościół prosi, ześlij Ducha Twego Świętego na nas, czyli na wszystkich obecnych i na te przedłożone tutaj dary. Dzięki temu tworzymy wspólnotę, kinonia wszystkich w zmartwychwstałym ciele Chrystusa dzięki wstąpieniu Ducha Świętego. Ojciec Mikołaj Afanasjew przyjął w swojej słynnej pracy na temat apostoła Piotra i biskupa rzymskiego jako jego następcy, że pięćdziesiątnica była dokonana po raz pierwszy przez apostołów, przez wszystkich apostołów razem Eucharystią, podczas której nastąpiło spotkanie Ducha Świętego, o co przecież błaga modlitwa epiklezy. Modlitwa odmawiana przed przyjęciem Eucharystii podkreśla fakt, że przyjmujemy ją ku zjednoczeniu z Duchem Świętym, gdyż łaska Ducha Świętego może być dla chrześcijanina faktem dostępnym niejako w sposób doświadczalny. Dlatego Kościół prawosławny przypisuje tak dużą rolę epiklezie. Kościół zachodni ją w ostatnich czasach też przypisuje, ale trzeba pamiętać, że awantury wokół heretyckich poglądów Tertuliana i jego przesadnego rozumienia roli Ducha Świętego uniemożliwiły w pewnym okresie Zachodowi w ogóle poświęcenie szczególnej uwagi teologii Ducha Świętego. Epikleza to temat znacznie bogatszy niż tylko moment Eucharystii. Jest to temat życia Kościoła, gdy Duch i Oblubienica mówią przyjdź i Pan Jezus odpowiada zaprawdę przyjdę niebawem. Cała liturgia Kościoła jest zwrócona do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Ojciec jest źródłem wszystkiego. Każdy, kto widzi Syna, widzi Ojca, jak powiedział Pan Jezus w odpowiedzi na pytanie apostoła. Źródłem wszystkiego jest właśnie obecność Ducha Świętego, o którym Pan Jezus powiedział, że kiedy odejdzie, przyśle go i ześle go nam. Eucharystia też nie jest skierowana do Chrystusa, ale przez Chrystusa do Ojca. Można powiedzieć, że nie ma innej modlitwy jak modlitwa Chrystusa, który modli się w swoim Kościele, który jest Jego ciałem. I w odpowiedzi na tę prośbę, którą Pan Jezus już w czasie swojego ziemskiego życia wielokrotnie wymawiał, następuje przyjście Ducha Świętego, który przemienia rzeczywistość świata w rzeczywistość zmartwychwstałą. Chleb eucharystyczny nie jest już zwyczajnym chlebem, jest zmartwychwstałym ciałem Tego, który raz jeden umarłszy, zmartwychwstał i więcej nie umiera. Epikleza jest centralnym elementem anafory. Jest to modlitwa o uświęcenie materii. Taką modlitwę znała przedscholastyczna tradycja Kościoła Zachodniego, zwłaszcza Augustyn, który podkreślał bardzo silnie moment pneumatyczny sakramentów, misteriów, które dokonują się w Duchu Świętym i łączą nas z Chrystusem. Epikleza jest wyrazem synergizmu, który rządzi życiem Kościoła, ponieważ sakramenty i Kościół mają strukturę epikletyczną, czyli odnoszą się do epiklezy. Prosimy Ojca, aby zesłał Ducha Świętego i przemienił chleb w ciało Chrystusa, a wino w jego krew. Duch Święty jest więc warunkiem, mocą, owocem Eucharystii, ale także każdego sakramentu i każdego poświęcenia. Podkreśla to bardzo mocno tradycja syryjska, która w rycie natomiast bizantyjskim tak zwany ryt zeonu, czyli wlania gorącej wody do kielicha, podkreśla ową gorącą wiarę, która jest potrzebna, żeby miała miejsce pełnia Ducha Świętego. Eucharystia jest pokarmem ducha. Jest to nurt bardzo bliski właśnie tradycji syryjskiej, poczynając od Nersaja, Efrema Syryjczyka, Izaaka Syryjczyka. Zwłaszcza Efrem, parafrazując słowo ustanowienia, powiedział, że Chrystus nazwał chleb swoim ciałem i wypełnił go sobą oraz Duchem Świętym i sprawił, że stał się jego ciałem. Nakazał go spożywać z wiarą, nie wątpiąc, że jest to jego ciało, a kto spożywa z wiarą, spożywa także z ogniem i duchem. Nie można nauczyć się Eucharystii, można nią żyć. Problematyka dotyczy więc stosunku Duch Święty-Chrystus, co określa dziewiąta anatema świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Według Augustyna namaszczenie Chrystusa Duchem Świętym dokonało się w momencie narodzin. Inni ojcowie podkreślali moment chrztu. Ale według tradycji właśnie związanej z syryjską teologią, Chrystus w całym swym ludzkim życiu, od dziewiczego poczęcia w Nazarecie, aż do Golgoty i zmartwychwstania, był formowany, noszony, ożywiany w swym człowieczeństwie i kierowany przez Ducha Świętego w swej aktualności ludzkiej i Bożym usynowieniu. Także w swoich cudach i w swoich cierpieniach również był kierowany przez Ducha Świętego. To stwierdzenie jest kluczem do doświadczenia, do pełni doświadczenia Kościoła prawosławnego. Również obecnie Duch Święty objawia Chrystusa, a Chrystus posyła Ducha. Stąd Pięćdziesiątnica jest tak ważnym świętem. Jest spełnieniem obietnicy Ojca, która to obietnica trwa bez przerwy. Jest ciągłą radością Kościoła. Jest inauguracją obecności Ducha w Kościele, gdyż Duch jest obecny w Kościele, tak jak dusza w każdym z nas. Gdyby Duch Święty nie był obecny, Kościół nie mógłby egzystować. Kościół modli się z Duchem Świętym i w Duchu Świętym. Modlitwy są skierowane przeważnie do Ojca lub Syna, bądź do Ojca i Syna, a Duch jest wymieniany zwykle jako ten, który jest posyłany. Ale mamy nieliczne modlitwy, które są skierowane wprost do Ducha Świętego. Przede wszystkim odmawianą przez rozpoczęciem ważniejszych czynności liturgicznych oraz życiowych modlitwę Królu Niebieski, antyfony jucz niedzielnej. Natomiast w boskiej liturgii mamy szereg modlitw do Ducha Świętego o charakterze epiklezji. Pierwsza modlitwa wiernej w liturgii świętego Jana Chryzostoma, pierwsza i druga modlitwa oraz modlitwa ofiarowania w liturgii świętego Bazylego. To święty Bazylii w 27 rozdziale traktatu o Duchu Świętym tak bardzo silnie podkreślił, że słowa epiklezy przy przemianie chleba eucharystycznego oraz kielicha błogosławieństwa nie zostały przez świętych pozostawione na piśmie. Czy słowa epiklezy, cytuję, podczas konsekracji kielicha pozostawił nam na piśmie któryś z apostołów lub świętych? Nie zadawalamy się zaiste tym, o czym wspomina apostoł i Ewangelia, lecz przetaczamy także i to, co przyjęliśmy z nauczania niepisanego, a co ma wielkie znaczenie dla tajemnicy Eucharystii. Opinia ta jest równocześnie 91. kanonem świętego Bazylego Wielkiego. W okresie patrystycznym w różnoraki sposób podkreślano znaczenie epiklezy, ale wszyscy, bez wątpienia, wszyscy ojcowie Kościoła kładli nacisk na obecność Ducha Świętego w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Eucharystia jest bowiem dla Kościoła życiem. Niektórzy teologzy, jak ojciec Sergiusz Bułgakow czy ojciec Mikołaj Afanasiew, uważali, że wszystkie inne sakramenty są po to, żeby w ogóle istniała Eucharystia. Kapłaństwo jest po to, żeby ją sprawować, chrzest, żeby móc do niej przystępować i tak dalej, ponieważ Eucharystia stanowi Kościół. Dzięki niej jesteśmy ciałem Chrystusa. O jedności w Duchu Świętym wspomina też wezwanie przed anaforą. Mamy wreszcie termin specyficznie bizantyjski, kinonia, który oznacza obecność Ducha Świętego we wspólnocie eucharystycznej, która jest wspólnotą z Bogiem i w Bogu dzięki działaniu Ducha Świętego, który przemienia zgromadzenie wiernych w ciało Chrystusa. Przemienia to zgromadzenie w Kościół Boży. Kościół, który jest zawsze, jak mówią listy świętego Pawła, Ecclesia Theou, Kościołem Bożym w jakimś konkretnym miejscu, co jest antycypacją, czyli uprzedzeniem uniwersalnej przemiany świata przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Jest to więc danie Ducha Świętego i o to prosi modlitwa epiklezy, zwłaszcza w liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Prosi o to, aby okazał Duch Święty wszystko jednym ciałem, żebyśmy się stali świątynią Ducha Świętego, jak mówi modlitwa liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Jest to też nieustanny apel o jedność. Każda modlitwa prosi o zstąpienie Ducha Świętego i o jedność wszystkich w Duchu Świętym. Jest to jedność, która jest całkowicie różna od jedności, którą może zaofiarować świat. Tutaj każdorazowa Pięćdziesiątnica Eucharystyczna jest równocześnie zmartwychwstaniem Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreśla to zwłaszcza Symeon Nowy Teolog. Powołuje się na hymn liturgiczny odmawiany w czasie każdej liturgii eucharystycznej, ale także po czytaniu Ewangelii na juczni. Zobaczywszy zmartwychwstanie Chrystusa, zobaczywszy, a nie uwierzywszy, czy też wspominając. To Duch Święty, napisał święty Symeon, pobudza nas do mówienia teraz, zobaczywszy zmartwychwstanie Chrystusa i na naszych oczach jako wierzących dokonuje się to zmartwychwstanie poprzez nasze życie sakramentalne w Chrystusie. I chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, jednak ten, który jest wewnętrzny, odjawia się z każdym dniem. Rękojmą tego jest Eucharystia oraz Duch Święty będący pieczęcią Kościoła. Poza tym doświadczeniem, które jest doświadczeniem wspólnotowym, doświadczeniem Kościoła jako instytucji, Kościoła jako daru Ducha Świętego, jest jeszcze doświadczenie modlitewne. I to jest modlitewne doświadczenie związane głównie z tradycją hezychastyczną, która pojawia się nie w XIV wieku, w czasach Grzegorza Palamasa, tylko wyznacza pewien cały nurt w historii chrześcijaństwa, który sięgając czasów apostolskich bo to o tym właśnie mówią słowa świętego Pawła, módlcie się zawsze i nie ustawajcie, zostają wreszcie usystematyzowane przez Ewagriusza z Pontu, Klemensa Aleksandryjskiego, także Orygenesa i określają, czym jest modlitwa w życiu chrześcijanina, w życiu każdego chrześcijanina. I to jest ten drugi wymiar doświadczenia obecności Ducha Świętego i przeżycia. Te wspaniałe opisy są zawarte w żywotach ojców oraz w apoftegmatach ojców, które mówią o zajaśnieniu pustelników, jak Pambo, Sylwana, Syzoesa, Arseniusza i innych, apoftegmata patrum, które porównują ten stan bycia w Duchu Świętym do stanu przemienionego Mojżesza, który zstępował z góry po otrzymaniu tablic przykazań. Możemy tutaj wspomnieć, że w tej samej tradycji jest przemienienie świętego Serafina w styczniu 1831 roku w pochmurny i mroźny dzień w czasie rozmowy z kupcem Mikołajem Motowiłowym. I to przemienienie stało się udziałem człowieka świeckiego, który wcale nie był zaawansowany w praktykowaniu hezychii, nie był także związany z żadną szkołą modlitewną czy klasztorem, ale został przemieniony wraz z świętym Serafinem i Motowiłow opisał to w formie krótkiego sprawozdania, które wiąże się także ze świętem przemienienia, który mówi o przemienieniu ludzkiej natury Chrystusa, ale żeby apostołowie mogli zobaczyć Chrystusa przemienionego, musieli sami zostać przemienieni, znaleźć się w Duchu Świętym. I to jest właśnie doświadczenie indywidualnej modlitwy każdego chrześcijanina, w czym w rozwoju tej modlitwy odegrały ogromną rolę filokalia, apoftegmaty ojców. Jest to tradycja, którą święty Symeon zawarł w swoim wspaniałym hymnie: powstrzymują mnie ściany i zatrzymuje mnie ciało, ale ja zaprawdę i bez wątpienia jestem poza nimi. Nie boję się śmierci, bo ją przezwyciężyłem. Nie wiem, co to jest smutek, choć wszyscy mnie zasmucają. Wszystkie pokusy ode mnie uciekają i ja bez przerwy nocą i dniem widzę światłość. Dzień jest dla mnie nocą i noc jest dniem. Ja nawet spać nie chcę, bo to jest dla mnie stratą. I tego rodzaju kontemplacja stanowi niezwykle istotne źródło w rozwoju prawosławnej nauki o Duchu Świętym, która została w pełni usystematyzowana. Oczywiście nie do końca, bo to jest niemożliwe, ale to, co było w tej nauce, zostało usystematyzowane w minionym, czyli w XX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Za nami zarys nauki o Duchu Świętym. Temat ten przybliżył nam ojciec Henryk Paprocki. Wczoraj przypadał właśnie Dzień Świętego Ducha. A już teraz na naszej antenie wysłuchajmy modlitwy skierowanej do Ducha Świętego Caru Niebiesnej. A zaraz potem zakończenie programu i modlitwy wieczorne.